0: osoby, która no, ma przedstawić program, ma ten program firmować swoją osobą, oczywiście program partii, program ugrupowania. I wyborcy lubią wiedzieć, kto będzie rządził, kiedy dane ugrupowanie wygra, kto stanie na czele tego obozu. No, mamy kandydata, myślę, że dobrego. Ja uważam, że naprawdę nie ma potrzeby dyskusji na ten temat i trzeba się dzisiaj skupić przede wszystkim na tym, co się dzieje w Polsce, co trzeba zrobić, żeby odsunąć ten fatalny rząd, a nie ciągle mówić o podziale w Prawie i Sprawiedliwości, o odejściu grupy pana premiera Mateusza Morawieckiego, a jeszcze teraz na dodatek ktoś by zaczął dyskusję na temat wymiany kandydata na premiera. Nie ma tego tematu.
1: Więc tym kończymy dzisiejszą rozmowę w poranku 7:09. Poseł Jarosław Zieliński był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie panią redaktor, naszych słuchaczy. Dziękuję.
2: 7:09.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Ksiądz Jan Krupka z diecezji łomżyńskiej jest naszym ostatnim już gościem w poranku 7:09. Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Szczęść Boże, pani redaktor i naszym radiosłuchaczom.
1: Księże, mamy półmetek wakacji, a nawet trochę więcej. Czy wiara katolików też ma trochę wakacje i w tym wolnym czasie zapominamy o tych aspektach duchowych?
2: No to jest bardzo ciekawe pytanie, które pani redaktor stawia. Bo z jednej strony chciałby się powiedzieć, od wiary nie ma czegoś takiego jak wakacje. W tym sensie, że nasza relacja z Bogiem, kwestia modlitwy, kwestia życia religijnego, to jest coś, co jest na stałe wpisane w naszą codzienność. A jeszcze inaczej powiedzmy, jeśli Pan Bóg jest dla mnie kimś ważnym, a tak naprawdę powinien być tym najważniejszym, to dla Niego zawsze muszę, powinienem, może inaczej jeszcze, chcę znaleźć dla Niego czas, bez względu na to, czy to jest zima, czy lato, czy czas pracy, czy czas odpoczynku. Natomiast jeszcze inaczej bym to powiedział, bo można by powiedzieć, że czas wakacji stwarza sytuację, daje nam możliwość do tego, żeby jednak więcej tego czasu dla Pana Boga jeszcze było. I wiele osób rzeczywiście korzysta z czasu, kiedy są na jakimś urlopie, na wolnym z pracy, aby też pogłębiać swoją więź z Panem Bogiem. Uczestniczą na przykład w pielgrzymkach, przeżywają czas rekolekcji, to nieraz takich rekolekcji bardzo wymagających, chociażby z tak zwanej duchowości ignacjańskiej, gdzie to spędza się po prostu cały czas w milczeniu i w tak zwanym kierownictwie duchowym, gdzie się spotyka z kierownikiem, który nas prowadzi przez te dni rekolekcyjne i pytania, które on stawia, no, zachęcają do bardzo takiej głębokiego wnikania w siebie i zastanawiania się nad swoim życiem.
1: Ile trwają takie rekolekcje w ciszy?
2: No to różnie jest. Te tradycyjne ignacjańskie to właściwie to są takie całomiesięczne, z tym, że bardzo trudno jest tak w jednym przysiadzie je odbyć w całości. Bardzo często jest tak, że one są rozbijane na tygodnie i co roku, czy też może troszeczkę rzadziej, ale po prostu odbywa się jakby te kolejne tygodnie. W tym roku odbywam na przykład pierwszy tydzień, w przyszłym roku za 2 lata robię tak zwany drugi tydzień, tak aby też dostosować się do tego, no w jaki sposób też otrzymujemy nasze urlopy w pracy, bo nieraz jest bardzo trudno też utrzymać taki urlop całomiesięczny w jednym ciągu. Nie? To są urlopy, które otrzymujemy na 2 tygodnie, na tydzień, na 10 dni na przykład i do tego jakoś dostosowujemy też różne formuły prowadzenia rekolekcji.
1: Faktycznie są tacy, którzy wykorzystują swój wolny czas właśnie w taki sposób, ale czy jako księża, proboszczowie zauważacie, że w kościele w wakacje podczas tych niedzielnych mszy świętych jest mniej wiernych?
2: Myślę, że z tym jest różnie. W takich parafiach przeciętnych pewnie daje się zauważyć, że jest troszeczkę mniej ludzi, ale na przykład w takich miejscowościach, jak to mówimy, wypoczynkowych, uzdrowiskowych, to wprost przeciwnie, zauważa się, że tych osób jest więcej, szczególnie jeśli księża wychodzą naprzeciw i robią na przykład takie msze święte, na przykład o jakiejś takiej późniejszej porze wieczorowej, na przykład o 20, gdzie dają w ten sposób możliwość komuś wykorzystania tego dnia na bycie gdzieś tam na łonie przyrody, na plaży, w lesie i tak dalej, w tych różnych miejscach wypoczynkowych, a później jeszcze na koniec dnia właśnie są również w kościele.
1: Księże, jesteśmy za granicą na wakacjach, każdy z nas lubi wypoczywać, to jest oczywiście taki przykład i tam, gdzie jesteśmy, nie ma kościoła. Jeśli nie jesteśmy w niedzielę na mszy świętej, to jest grzech czy nie ma grzechu, jeśli tego kościoła nie było?
2: No to jest takie troszeczkę złożone zagadnienie, bo na pewno najprostsza odpowiedź jest taka, że każdy grzech, jeżeli człowiek staje o sytuacji niemożności, no to nie ma grzechu. Tam, gdzie jest przymuszony do pewnego działania, czy w tym wypadku no przymuszony tego, że nie jest w kościele, bo tego kościoła nie ma w pobliżu, nie wie, gdzie on jest, to w jakiś sposób czuje się usprawiedliwiony.
1: My też szukamy takiego usprawiedliwienia często.
2: Tak, ale też może warto spojrzeć na to z innej troszeczkę strony. Wiemy, że mamy taką zachętę do tego, by w różnych sytuacjach, to szczególnie się objawiło w czasie pandemii, aby korzystać z różnych transmisji przy pomocy chociażby internetu. Nie, więc nieraz jest tak, że ktoś mieszka w hotelu, w takim miejscu, gdzie ma dostęp do internetu, ma dostęp do tych polskich kanałów telewizyjnych i transmisja z mszy świętej jest możliwa, więc przynajmniej powiedzmy można skorzystać z takiej transmisji i w jakiś sposób przeżyć to spotkanie z Bogiem. Mówimy, że to nie jest to samo, ale w sytuacji braku innych możliwości jest na pewno jakieś przeżycie duchowe również dla nas. Móc posłuchać Słowa Bożego, móc poświęcić czas na osobistą modlitwę i takiej łączności duchowej. Niektórzy wiem również, że wybierając się gdzieś tam i mając już odpowiedni namiar do tego miejsca, w którym się będą znajdować, na przykład również korzystają z internetu, aby dokonać pewnego wyszukiwania, czy gdzieś w pobliżu jest jakiś kościół polski, czy kościół, w którym msze święte po polsku są jakieś odprawiane i sobie tak jakoś planują, żeby w ramach tego swojego pobytu wypoczynkowego również być w kościele.
1: Nie? Więc alternatywy zawsze są, tylko my musimy chcieć je znaleźć i dostrzec.
2: Owszem, tak, właśnie. Dlatego właśnie mówię, że odpowiedź jest troszeczkę złożona. Ale ja nieraz stawiam też sprawę od takiej strony pewnej ważności. Na ile ten Pan Bóg jest dla mnie kimś ważnym, nie, w moim życiu, że jest kimś ważnym, a naprawdę powinien być tym najważniejszym, to powinienem w gruncie rzeczy starać się o to, aby czas dla Niego również mieć. I mieć nie tylko takie podejście, że muszę być, bo to grzech, jak pani redaktor wcześniej wspomniała, ale również spojrzeć na to w takiej perspektywie pragnienia, spotkania. Nie? Jeśli ktoś jest dla mnie bliski, ważny, drogi, przyjaciel, znajomy, kolega, koleżanka, ktoś z rodziny na przykład, nie? To bardzo często my tych spotkań poszukujemy, chcemy, żeby one miały miejsce, jak najczęściej nawet szukamy okazji, aby, jak to mówimy, wspólnie wypić kawę, zajść do restauracji, zjeść jakiś wspólny obiad, kolację, czy nawet jakieś lody, cokolwiek, nie? Taki czas spędzony razem, więc jeśli patrzymy na to w postawie takiej pewnej analogii, to chciałbym się powiedzieć, to również ten czas dla Pana Boga powinniśmy znaleźć i co więcej, chcieć go znaleźć.
1: Księże, to ja zapytam jeszcze inaczej. Jesteśmy już na tych wakacjach, wypoczywamy, kościoła nie ma, ale jest cerkiew. Na przykład, wstępujemy czy nie?
2: To znów jest pytanie ciekawe, ale myślę, że trochę zależeć będzie to od konkretnej osoby, bo dla niektórych, szczególnie jeżeli chodzi o cerkiew, to są osoby Kościół Wschodni, to jest nam stosunkowo bliski, jeżeli chodzi o kwestie naszej wiary rzymskokatolickiej. Więc dla kogoś, kto bardzo chce przeżyć duchowo, to spotkanie może być bardzo wartościowe i bardzo pomocne. Ale trochę byłbym też ostrożny w tym sensie, żebyśmy nie stwarzali sobie takich sytuacji pewnego, tak fachowo to się nazywa, taki pewien indyferentyzm religijny, nie? Że w pewnym momencie zaczynamy myśleć o tym, że aby kościół, aby jakaś modlitwa, aby coś tam było, to już mnie to wystarczy. Nie? Żebyśmy mieli świadomość tego, kim my jesteśmy, jestem katolikiem, jestem rzymskokatolikiem i taka jest moja wiara i moja wiara, która w pełni się realizuje wtedy, kiedy uczestniczę w ofierze mszy świętej, a nie w jakimś tam nabożeństwie, które coś może bardziej czy mniej tę mszę świętą przypominać, więc dla kogoś może to być troszeczkę pewną trudnością, w tym sensie, że trochę dokonuje pewnego zamieszania. Więc w takiej
1: to jest
2: sytuacji...
1: trochę otwieranie takiej furtki innej wierze, to chciał ksiądz powiedzieć?
2: Może nie tyle furtki, ale takiej w pewnej sytuacji, że człowiek sam w pewnym momencie przestaje mieć świadomość tego, kim jest, nie? Zatraca swoją tożsamość, bo to tak nieraz dla kogoś, kto jest utwierdzony w wierze, to nie ma problemu. Natomiast dla kogoś, kto może tam, no...
1: mieć jakieś zachwiania tej swojej wiary.
2: Poszukiwania wiary, poznawania wiary, mogła być różna, nie? Bo wiemy sami, tak jak tylu ludzi jest, ta droga do Pana Boga osób różnych była różna, jest różna. I dla kogoś, kto nie jest do końca może świadomy tego właśnie, że jest rzymskim katolikiem, że jest, no należy do tej wspólnoty, której głową tu na ziemi jest biskup Rzymu, to może mieć później trochę takie trochę zamieszanie, że gdzieś tam byłem, coś tam słyszałem, ale tak naprawdę nie wiem co i jak. Tam gdzieś no, ktoś powiedzmy głosi jakieś poglądy protestanckie, jakieś tam poglądy powiedzmy, no nie chcę wymieniać jakichś wspólnot, ale powiedzmy trafiłby na jakieś zebranie Świadków Jehowy na przykład, czy coś takiego i tam gdzieś się nasłuchał i w końcu w pewnym momencie by zaczął myśleć, że tak naprawdę w co ja wierzę, nie? I w końcu niech mi ksiądz powie, w co ja powinienem wierzyć, bo tu słyszałem to i w końcu nie wiem co. To jest taki.
1: Więc może być niebezpieczne.
2: Może być, dlatego właśnie
1: pewnie dla jakiejś części, tak
2: dlatego
1: jak ksiądz powiedział.
2: Mówię, że dla kogoś, kto jest no, ugruntowany w swojej takiej świadomości religijnej, wie kim jest, być może takie przeżycie tej modlitwy w cerkwi, tej powiedzmy, na pani redaktor mówi o cerkwi, nie? To być może będzie takim no, dobrym przeżyciem, ale być może dla kogoś być takim troszeczkę namieszaniem w głowie, tak? Trochę był ostrożny w tym właśnie, nie? Dlatego nawet i kodeks prawa kanonicznego wspomina o tym, że spełniamy nasz obowiązek w kościele katolickim.
1: Księże, sierpień jest bogaty w ważne uroczystości. Mamy już niebawem 15 sierpnia. Mamy czas pielgrzymek. To przypomina gdzieś nam z tyłu głowy, że halo, od tych relacji duchowych wakacji być nie powinno.
2: Tak, słusznie pani redaktor mówi, być nie powinno, jeszcze raz do tego wracam. Jeśli Pan Bóg jest dla mnie kimś ważnym, to takich ważnych dla mnie osobach ja pamiętam zawsze, nie tylko wtedy, kiedy jestem w pracy, w szkole i zapominam o nich, bo wyjeżdżam na urlop, ale nawet współcześnie to tak, nie wiem, ale szukając gdzieś tam, pojadę gdzieś na urlop, na wakacje, to gdzieś tam swoim znajomym jakiegoś SMS-a wysyłam, jakieś zdjęcie, które sobie zrobię gdzieś tam w czasie odpoczynku, albo coś ciekawego zobaczyłem, jakiś zabytek, o tych ludziach, o tych osobach pamiętam. Oni są gdzieś obecni w mojej pamięci, więc jeśli tak, jeszcze raz do tego wracam, to tym bardziej Pan Bóg powinien być obecny, nie?
1: A pamiątki z wakacji też powinny być wartościowe i mogą być wartościowe, to nie muszą być tylko magnesy na lodówkę?
2: Pamiątki mogą być różne. Pamiątki mogą być różne. Jeśli ktoś przeżywa, swój czas wakacyjnego odpoczynku w wymiarze duchowym, to myślę, że i pamiątki też mogą być duchowe w tym sensie, że albo materialnie mam różaniec, mam medalik, mam coś, co zakupiłem jako pamiątkę tych moich przeżyć wakacyjnych, albo na przykład to są przeżycia duchowe, że ktoś mówi, że no, ta pielgrzymka była dla mnie mocnym elementem na mojej drodze duchowej, w pewnych postanowieniach, decyzjach, które podjąłem. I to jest w cudzysłowie, ale taka pewna pamiątka z moich wakacji.
1: Więc życzymy wszystkim udanych wakacji jeszcze w sierpniu. Tych udanych i fizycznie, i duchowo. Ksiądz Jan Krupka z diecezji łomżyńskiej był naszym gościem w poranku 7:09. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo i wszystkim rzeczywiście życzymy owocnego wypoczynku. Szczęść Boże.
0: 7:09. Twój początek dnia.

który dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Ministerstwo Książek.
1: Na świecie jeszcze nigdy nie było tylu ludzi. A co za tym idzie, nie było tylu ludzi do wyżywienia. Jeszcze nigdy nie było tyle marnowania żywności przy jednoczesnym niedożywieniu całej rzeszy ludzi. Jeszcze nigdy nie było tylu dylematów związanych z produkcją żywności. Jeszcze nigdy nie było tylu diet, stylów życia związanych z jedzeniem. W końcu nigdy wcześniej jedzenie nie było tak związane z podejściem ideologicznym i jeszcze nigdy nie mieliśmy tak dużej wiedzy dotyczącej żywności. Sporo tego jeszcze nigdy. Do tego pojawiają się coraz to nowsze sprawy czy dylematy do rozstrzygnięcia, a co za tym idzie, kwestie produkcji żywności i wyżywienia miliardów ludzi wymagają uporządkowania. Najlepiej w prosty sposób, trafiający do ludzi takich jak ja czy państwo, czyli ciekawych i głodnych wiedzy, ale może bez naukowych terminów. Bo historia ludzkości jest ściśle związana z wytwarzaniem żywności, co determinowało nasz styl życia, osiadania w danych miejscach, migrowania, tworzenia państw. Ale o tym za chwilę. Jest taki naukowiec, Wacław Smil, profesor, nauczyciel akademicki, myśliciel. Jego książki poświęcone energetyce, nowoczesnym technologiom, środowisku naturalnemu czy przyszłości świata z miejsca stają się bestsellerami. Bo profesor Smil potrafi doskonale w zwięzły i zrozumiały sposób opisywać zjawiska, ich konsekwencje i konsekwencje naszych wyborów. Pozostaje przy tym otwarty na polemikę, na inne punkty widzenia. Nie boi się napisać, po której stronie w danym sporze się opowiada, po której stronie stoi i dlaczego, nie obrażając przy tym tych, którzy uważają inaczej. A to dziś bardzo, bardzo cenne. Najnowsza książka profesora, wydana w Polsce, zatytułowana jest Jak nakarmić świat, a wydało ją wydawnictwo Insignis. Nie wiem, czy zastanawiali się państwo kiedyś, dlaczego jemy w większości właśnie te, a nie inne rośliny? Dlaczego uprawiamy głównie pszenicę, zboża i strączki? I które są najbardziej pożądane dla naszego życia i przetrwania? Okazuje się, że nasi przodkowie mieli w sobie mądrość, z której dziś korzystamy, jeśli chodzi o nasycenie kaloryczne, powierzchnię do zjedzenia, czas wzrastania i walory smakowe rośliny. Nie różnimy się tu jakoś bardzo od ludzi żyjących 2000 czy 500 lat temu. Udomowienie roślin, uprawa ich umożliwiła przejście od łowiecko-zbieraczego stylu życia do osiadłego związanego z uprawianymi roślinami i potem udomowianymi zwierzętami. Smil opisuje też, dlaczego udomowiliśmy właśnie te, a nie inne zwierzęta, czyli głównie bydło, świnie i drób. Rozprawia się z oceną dziejową dokonywaną przez historyków, którzy uważają, że zbieracze byli szczęśliwsi, a wraz z rozwojem rolnictwa zaczęliśmy się jako ludzie źle odżywiać, niszczyć środowisko, pojawiły się epidemie i podziały klasowe. Mit szczęśliwego dzikusa nie wytrzymuje skonfrontowania z badaniami, które ujawniają niską średnią życia, niepokój o zdobycie pożywienia, przedwczesne zgony, dzieciobójstwo czy częste stosowanie przemocy. Tyle o przeszłości, chociaż w książce jest o niej naprawdę sporo i jest to ciekawie opisane z zacięciem naukowo publicystycznym, co ja u profesora Smila bardzo cenię. Jest o teraźniejszości, która w kwestii żywności naznaczona jest jej potężnym marnowaniem, a po drugie dietami obiecującymi spektakularne efekty albo poprzez wyeliminowanie mięsa, albo poprzez nastawienie na jego jedzenie. I tu dla dwóch skrajności nie mam najlepszych informacji. Środek jest dla naszego zdrowia najlepszy. Jest też o wyzwaniach przyszłości, obejmujących zwiększenie produkcji żywności, aby zaspokoić potrzeby 2 miliardów ludzi, redukcję marnotrawstwa na wszystkich poziomach łańcucha żywności i restrukturyzację systemu żywnościowego na świecie, aby zmniejszyć obciążenia środowiskowe. Czy podróż po historii żywności może być fascynująca? Owszem, jak nakarmić świat? Historia i przyszłość żywności to propozycja od wydawnictwa Insignis.
0: Ministerstwo Książek.
1: Ależ to piękna powieść. Wciągnęła mnie ta historia bardzo mocno i nie zawiodła na żadnym etapie jej czytania. Zatytułowana jest Paryska sukienka. Jej autorka to Gabriela Feliksik, a wydała ją Skarpa Warszawska. Bohaterami są Wiktor, 30-letni Francuz, dyrektor w paryskim domu mody i Rosalia, 20-kilkulatka, która skończyła studia i rozpoczęła dorosłe życie. Rozpoczęła je odważnie, bo postanowiła wyprowadzić się z Warszawy do Trzebini, domu, który zostawiła jej w spadku kochana babcia, i uczyć w miejscowej szkole. Rosalia to taka romantyczna dusza, kocha książki, lubi szkicować i nie ma zbyt dużego doświadczenia w miłości. Co innego Wiktor, chociaż nie, on nie wie, co to miłość. Otacza się modelkami, aktorkami, szybko kończy z nimi znajomość, jest przystojny, inteligentny, więc przyciąga kobiety, ale nie jest zainteresowany poznaniem ich bliżej. Kocha tylko dziadka, który stworzył dom mody, w którym Wiktor jest dyrektorem. Dziś ten dom mody podupada, projektanci są słabi, od dawna nie wypuścili kolekcji, która zrobiłaby dobre wrażenie, tak jak kolekcja dziadka tuż po wojnie. Dziadek przed śmiercią mówi Wiktorowi, że odziedziczy połowę majątku, a druga połowa będzie należała do młodej kobiety z Polski, Rozalii. Wiktor jest w szoku, co mają wspólnego z Polską i jakąś tam Rozalią. Tego nie dowiaduje się od dziadka, ale w testamencie wyraźnie określono, że Wiktor nie może sprzedać firmy bez zgody Rozalii, ani domu niedaleko Bordeaux z winnicą, która przynosi całkiem spore dochody. Oczywiście kobieta też jest w szoku, wiedziała, że babcia w czasie wojny przebywała we Francji, ale nie ma pojęcia, kim był dziadek Wiktora, jakie miał związki z jej babcią i dlaczego zostawił jej Rozalii w spadku połowę majątku. Do tego musi współpracować z tym bardzo przystojnym i pewnym siebie Francuzem, przy którym czuje się brzydka, nijaka, nic nieznacząca. Ale sama posiadłość i okolice są cudowne. Rozalia nie dziwi się, że babcia tak bardzo pokochała to miejsce. Odpowiedzi na dręczące młodych pytania może przynieść pamiętnik Heleny, czyli babci Rozalii. Strona po stronie kobieta dokopie się do trudnej, pięknej i dramatycznej jednocześnie historii rodzinnej z czasów II wojny światowej. A mamy tu zdradę, kolaborację, śmierć, stratę, młodość, marzenia i miłość oczywiście. I to nie taką zwyczajną, ale taką, która wszystko znosi, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie szuka poklasku. Miłość, która narodzi się w czasach mroku i śmierci, dojrzeje w czasach, które zdawały się nie nieść żadnej przyszłości i czasach wymagających najwyższej ofiary. Historia wojenna Francji staje się tłem powieści. A jest to opowieść o kolaboracji, o poddaniu się, o ruchu oporu, o spiskowaniu, o honorze, o hańbie, represjach, zabijaniu i strachu. Tego wszystkiego doświadczą Helena i Adam, babcia i dziadek Wiktoria oraz Rozalii. Mieli marzenie mały sklepik z pięknymi sukienkami i biżuterią, plus odrodzenie winnicy i produkcja lokalnego wina. Ale marzenia w czasie wojny to bardzo niebezpieczna rzecz, bo potem dużo bardziej się cierpiało. A więc wnuki Heleny i Adama będą odkrywali rodzinne historie, o których nie mieli pojęcia i które ich połączą, bo Rozalia będzie musiała zdecydować, czy przyjmie spadek, a Wiktor, czy będzie chciał zawalczyć o siebie, ale tak naprawdę zrobić coś po swojemu, czego naprawdę chce i skończyć z tym nieautentycznym, sztucznym życiem. Dodam jeszcze, że to analogowa książka, w tym sensie, że jej akcja toczy się w tej warstwie współczesnej w 2002 roku, a więc czasach przed smartfonami, przed mediami społecznościowymi. Internet, poczta elektroniczna i telefony komórkowe już były oczywiście, ale w okrojonym zakresie, a to oznacza, że kontakt, poszukiwania, dochodzenie do prawdy wymaga wysiłku, obecności, grzebania w dokumentach, wspomnieniach, spotkań i rozmów. Bardzo żywcze dla czytelnika. Słowem, przeczytałam z wielką przyjemnością paryska sukienka Gabrieli Feliksik od Skarpy Warszawskiej.
0: Ministerstwo Książek.
1: Adam Chowański określa siebie mianem Paryżanina z miłości i wyboru. Prowadzi popularny profil na Instagramie, w którym odkrywa przed followersami tajemnice miasta, te związane z historią, modą i kulturą. Wydał kilka przewodników po Paryżu w formie e-booków, a teraz nakładem wydawnictwa Znak ukazała się książka Polski Paryż, śladem malarek, pisarzy i kreatorów stylu, z pięknymi zdjęciami, co oczywiste, biorąc pod uwagę fakt, że Adam Chowański jest stylistą i ekspertem od mody. A ten przewodnik sprawi, że wasza duma z bycia Polakiem jeszcze wzrośnie. Pewnie też będziecie, drodzy Państwo, zdziwieni, jak wiele polskich śladów w Paryżu jest i jak silne były dawniej związki polsko-francuskie. W końcu Polka była królową Francji, a francuska królową Polski. Zresztą jest o tym rozdział w przewodniku. Paryż był miejscem szczególnie wybieranym przez polskich emigrantów po upadku powstania listopadowego. Był miastem, które splotło w pewnym momencie losy naszych narodowych wieszczów, chociaż sytuacja każdego z nich była zupełnie inna. I co ciekawe, taki Mickiewicz czy Słowacki nie byli Paryżem zachwyceni. Wydawał im się brudny, chaotyczny, głośny, nieprzyjazny i nie otwierał szeroko ramion dla spiskowców, którzy mogli być zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego Francji. Najgorzej miał chyba Norwid, który zmarł biedny i zapomniany w przytułku. Chopin też nie przybywał do Paryża jako gwiazda scen europejskich. A potem, kiedy okazało się, jak wybitnym był kompozytorem, próbowano go uciszyć, może schować na jakiś czas, to byłoby lepszym słowem, żeby nie był konkurencją. Zresztą on nie lubił występować publicznie, niewiele koncertował, wolał tworzyć. Paryż był miastem, które dawało szansę odważnym kobietom, malarkom, twórczyniom marek kosmetycznych czy tym chcącym studiować. Albo robić karierę naukową, jak Maria Skłodowska-Curie. Maria zawsze pierwsza, jak nazywa ją Adam Chowański, bo oczywiście była pierwsza w tak wielu dziedzinach, sprawach, kwestiach naukowych, że nie będę już o tym mówiła. Była też pierwszą kobietą, do tego emigrantką, która znalazła swoje miejsce w Panteonie. A co z tym, że Francuzi chcą nam Marię odebrać? O tym też pisze autor, przekonując, że wcale tak nie jest. Drąży, jak sama Maria się przedstawiała, jak się podpisywała i z czego wynika to nasze poczucie, że jej polskość jest przez Francuzów pomijana. Francuzi doceniają też wkład Polski w walkę o wolność, o demokrację, co znajduje odzwierciedlenie w tablicach, pomnikach czy miejscach w muzeach, a nawet na Łuku Triumfalnym, gdzie doczytamy się Gdańska, Ostrołęki i Półtuska. Paryżanie docenili też naszą walkę w czasie II wojny światowej i w czasie komunizmu. Solidarność ma również swoje miejsce w Paryżu. Są polskie skwery, place i aleje. Nie miałam o nich pojęcia, Adam Chowański nam te adresy podpowiada. To Polak odpowiada też za krótkie fryzury u kobiet. Antonis Sieradza przybył do Paryża i zrewolucjonizował swoją odwagą i brawurą kobiece fryzjerstwo. A pewna Helena stworzyła kosmetyczne imperium. To jak bardzo splecione są losy polsko-francuskie widać też w kościołach i na cmentarzach, temu też poświęcone są rozdziały przewodnika. Ciekawostka, jeśli lubią Państwo ładne zdjęcia, to najdłuższy cień wieży Eiffla kładzie się na placu Warszawy. A po więcej zapraszam do książki Polski Paryż, śladem malarek, pisarzy i kreatorów stylu. Wydało ją wydawnictwo Znak.
0: Ministerstwo Książek. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

A sobotni poranek rozpoczynacie Państwo wspólnie z Radiem Nadzieja. O godzinie 7:00 transmisja mszy świętej z Sanktuarium Matki Pocieszenia Pani Małopłockiej w Małym Płocku. Następnie modlitwa różańcowa. Wiktoria Małusz, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami ciepły, choć nieupalny, słoneczny dzień. Na kartkach z kalendarza 8 dzień sierpnia. Dzień dobry.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Usta sprawiedliwego głoszą mądrość, a język jego mówi to, co słuszne. Prawo Boże jest w jego sercu i nie zachwiają się jego kroki. Czy w liturgii Kościoła wspominamy świętego Dominika, żył na przełomie XII i XIII wieku, to przez niego mamy modlitwę różańcową. Jak mówią jego współbracia w zapisanych kronikach, święty Dominik albo rozmawiał z Bogiem na modlitwie, albo rozmawiał o Bogu. Innych rozmów nie prowadził, bo uważał je za zmarnowanie łaski Bożej. Albo na modlitwie, albo o Bogu. Inne rozmowy nie są potrzebne. Uczmy się od świętego Dominika zawierzenia i duchowości maryjnej. Zmarł w opinii świętości 6 sierpnia 1221 roku. Polecamy Panu Bogu przez Maryję, Matkę Pocieszenia i Nadziei z naszego sanktuarium, wszystkie intencje naszych serc oraz naszych radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja, którzy łączą się z nami z naszego małopłockiego sanktuarium. Niech Bóg wejrzy na nasze święte zgromadzenie i nam błogosławi. Tę mszę świętą poranną, jej owoce ofiaruję za święte pamięci Kazimierza i Władysławę Cieślak w kolejnym dniu mszy świętych gregoriańskich. Przepraszajmy teraz dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy i prośmy Go o zmiłowanie nad nami. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był głosicielem objawionej prawdy, wspiera swój Kościół swoimi zasługami i nauką i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

bezbożny niszczy uczciwszego od siebie, obchodzi się z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z gromadą płazów, którą nikt nie rządzi. Wszystkich łowi na wędkę, zagarnia swoim niewodem albo w sieci gromadzi, krzycząc przy tym z radości. Przeto ofiarę składa swojej sieci, pali kadzidło niewodowi swemu, bo przez nie zdobył sobie łup bogaty, a pożywienie jego stało się obfite. Ciągle na nowo zarzuca swe sieci, mordując ludzi bez litości. Na moich czatach stać będę, udam się na miejsce czuwania, śledząc pilnie, by poznać, co przemówi do mnie, jaką odpowiedź da na moją skargę. I odpowiedział Pan tymi słowami: zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy rzecz będzie dzięki swej wierności. Oto słowo Boże.

Pana za wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed nim

na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus rzekł: O plemię niewierne i przewrotne, dopóki jeszcze mam być z wami, dopóki mam was cierpieć, przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch go opuścił. Od tej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: z powodu małej wiary waszej, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: przesuń się stąd tam, i przesunie się, i nic niemożliwego nie będzie dla was. Oto słowo Pańskie. Przedstawienictwo świętego Dominika Kapłana. Przedstawmy Synowi Człowieczemu nasze modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty Katolicki, aby niestrudzenie niósł światu dar mądrości i miłości Bożej i wyjaśniał wiernym prawdy związane z naszą wiarą. Ciebie prosimy. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby dobry Bóg ciągle powoływał tych, którzy będą służyć wyłącznie w Jego Kościele. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi poświęcających się pracy nad podniesieniem ładu moralnego w społeczeństwie, aby nie zrażali się brakiem natychmiastowych wyników. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę umocnienia wiary dla nas, małej wiary, abyśmy ciągle byli na drodze wznoszącej do Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy poprzedzili nas w wędrówce do wieczności, za święte pamięci Kazimierza i Władysławę Cieślak, aby mogli radować się oglądaniem Boga w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych w małopolskim sanktuarium i za naszych radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja, którzy w każdą sobotę modlą się razem z naszą wspólnotą parafialną i sanktuaryjną, abyśmy Słowem Bożym i modlitwą umacniali się w wierze i nieustannie nieśli Chrystusa innym. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty pragniesz, abyśmy byli przygotowani na spotkanie z Tobą. Prosimy Cię, pomóż nam coraz lepiej poznawać Ciebie i coraz goręcej kochać, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Dominikowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a jego stawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moje

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem i Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o świętej pamięci Kazimierzu i Władysławie Cieślak i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Dominikiem Guzmanem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Święty Michał Archaniele, broń nas w walce przeciw złości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną, niech mu rozkaże Bóg. Pokornie o to prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Módlmy się. Panie Boże, w dniu wspomnienia świętego Dominika posiliłeś nas najświętszym sakramentem. Spraw, aby Kościół oświecony przez jego nauczanie i wspierany jego modlitwami przyjął w pełni owoce tego sakramentu przez Chrystusa, Pana naszego. Polecajmy siebie samych, intencje tej mszy świętej, nasze osobiste intencje, intencje radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja. Wszystko to, co wypełnia nasze serca i nasze umysły Panu Bogu przez orędownictwo Matki Pocieszycielki z naszego sanktuarium. Wybrana przez Ojca Niebieskiego, Matko Boga i nasza, wejrzyj na nas ze swojego tronu łaski i racz przyjąć wszystko, co posiadamy i kim jesteśmy. Oddajemy Ci świątynie nasze, przybytki chwały Trójcy Przenajświętszej Twojej czci. Ofiarujemy Ci domy nasze, miejsca pracy, odpoczynku i cierpienia. Otocz opieką dzieci i młodzież, niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi. Niechaj znajdzie miejsce w Twoim niepokalanym sercu każda rodzina i każdy człowiek. Strzeż i broń wszystkich, bo jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i Twoimi. Matko Pocieszenia, Pani Małopłocka, prowadź nas drogą przykazań Bożych, a u kresu dni naszych wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. Amen. Matko Pocieszenia, Pani Małopłocka, opatrzności Boża. Jutrzejsza niedziela w naszym sanktuarium upływa pod znakiem jubileuszu dwustulecia kół żywego różańca. Nawiedzają nas relikwie świętej Filomeny, która jest patronką kół żywego różańca, dzięki której doznała uzdrowienia święta Paulina Jaricot, francuska, która właśnie jest założycielką takich, jak mamy w obecnej formie, wspólnot żywego różańca. Również święty Jan Maria Vianney często odwoływał się do świętej Filomeny, przypisując to jej cudowne uzdrowienia, chociaż faktycznie to przez niego Pan Bóg działał cuda. Ale taka jest pokora świętych, że nigdy sobie nie przypiszą żadnego dobra, tylko grzechy. Tak więc zapraszamy serdecznie na te jutrzejsze obchody jubileuszu dwustulecia kół żywego różańca. Na zakończenie tej najświętszej ofiary niech dobry Bóg wam pobłogosławi. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Ciebie.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z sanktuarium Matki Pocieszenia Pani Małopłockiej w Małym Płocku, a już teraz zapraszamy na modlitwę różańcową. Przypominam numer telefonów do naszego studia 512 123 502 lub 512 123 503.

0: Modlitwa różańcowa.
1: O Emanuel.
2: Modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W tej modlitwie różańcowej powierzamy wszystkie intencje noszone w naszych sercach. Rozważać będziemy tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Maryi. Maryja rzekła do anioła: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta.
1: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Błogosławionego dnia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem dziękujemy. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Kiedy przebywali w Betlejem, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
3: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zapraszam.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać.
1: Dziękujemy.
3: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus do świątyni, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, Symeon wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Dopiero po 3 dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zapraszam.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
3: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego, pokoju na świecie, pokoju w naszej Ojczyźnie i w naszych sercach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać. Błogosławionego dnia.
3: Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom oraz tym, którzy wspólnie z nami włączyli się do modlitwy, a już teraz ksiądz Jan Krupka i Słowo Życia.
0: Słowo Życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
4: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to rzekł Jezus: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z Wami? Jak długo mam Was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd, tam, i przesunie się. I nie będzie nic dla was niemożliwego.
5: Jeśli będziecie mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. Jezus mówi o wierze w kontekście uczniów, którzy nie potrafili pomóc chłopcu, który był opętany przez złego ducha. Słowa o wierze zachęcają, by zastanowić się nad naszą wiarą. Jaka ona jest? Gdyby nam ktoś postawił pytanie o to, czy jesteśmy wierzący, powiedzielibyśmy na pewno tak. Ale pytanie o to, jaka jest nasza wiara, to pytanie trudniejsze. Człowiek niekiedy przeżywa wątpliwości. Niekiedy mamy świadomość tego, że wiara słabnie. Pojawiają się trudności. Nieraz przytłoczeni sprawami codziennymi zapominamy o Bogu, o modlitwie, o sakramentach. Mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, a więc małe, ale rozwijające się, mające w sobie pewien potencjał. W odpowiednim momencie może ono wydać owoc. Także nasza wiara, choć mała, słaba, daleka od doskonałości, może się umacniać, pogłębiać, wydawać owoc, jeśli będziemy się starali z Bożą pomocą nad naszą wiarą pracować. Bo wiara jest pierwszym rzędziem Bożym darem. On hojnie nas darzy łaską, ale trzeba też współpracować z Panem. Trzeba dar wiary też przyjąć jako zadanie do realizacji. Prośmy więc Chrystusa o Jego łaskę, abyśmy potrafili coraz mocniej, silniej, coraz głębiej wierzyć, ufać Bogu w naszej codzienności. Ale też, patrząc z innej perspektywy, korzystajmy z tego wszystkiego, co Bóg nam daje, aby móc do Niego się zbliżać. Niech w naszych sercach wciąż brzmi to słowo modlitwy: Wierzę, Panie, ale Ty zaradź memu niedowiarstwu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: A już teraz rozpoczynamy Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Fakty Tygodnia w Radiu Nadzieja.
0: Wciąż są wolne miejsca w miejskim żłobku w Kolnie. Trwa rekrutacja do nowo otwartej placówki, a rodzice zainteresowani zapisaniem swoich pociech mogą nadal składać zgłoszenia i zapoznać się z ofertą żłobka, mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
2: Zainteresowanie jest, ale miejsca wolne mamy. Jeszcze jest około, jest pełna 40 dzieci, które będą uczęszczały na dzisiaj. Miejsc mamy na 60 dzieci, w związku z tym zachęcamy. Jeżeli rodzice zdecydują się

0: zachęcamy do wyboru naszego żłobka. Żłobek jest nowiutki, bardzo dobrze wyposażony. No jest to taka placówka na miarę XXI wieku. Warto przyjść, zobaczyć, obejrzeć, jak to wszystko będzie wyglądało.
1: Nowoczesny i bezpieczny obiekt ma zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju, a rodzicom ułatwić powrót do aktywności zawodowej.
0: Przede wszystkim umożliwi matkom czy ojcom, którzy musieliby opiekować się dziećmi, tak, jeżeli nie mają rodzin typu babcia, która już jest na emeryturze, musieliby no niestety wycofać się z życia zawodowego. Ten żłobek na pewno umożliwi funkcjonowanie w pracy, opieka na pewno będzie dobra. Inwestycja była finansowana w 90%, więc nie żałowaliśmy na wyposażenie tego żłobka, jest naprawdę, naprawdę bardzo dobre.
1: Do placówki będzie można zapisać dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Formularze karty zgłoszenia do żłobka miejskiego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Kolno lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Kolno. Od przyszłego miesiąca w Ostrołęce będzie obowiązywać nocna prohibicja. Alkoholu nie będzie można kupić w mieście od godziny 22 do 6 rano. Wyjątkiem są lokale gastronomiczne. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski mówi, że to rozwiązanie ma swoje wady i zalety.
2: Z jednej strony może ograniczyć, chociaż ja uważam, że tych incydentów związanych z nadużywaniem alkoholu w naszym mieście nie ma zbyt dużo. Może ograniczyć te zachowania, no i z drugiej strony może sprawić, że część ludzi może zlimituje troszeczkę ilość spożywanego tego alkoholu. Natomiast no, z drugiej strony, ja też byłem wcześniej przedsiębiorcą, więc wiem, że takie ograniczenie no, w pewien sposób wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej, bo w niektórych nawet tych sklepach no, jednym z głównych elementów tego była właśnie sprzedaż tego alkoholu. Tu powinien być jakiś złoty środek.
1: Przeciwnicy tego rozwiązania wskazywali na możliwy w związku z tym problem alkoturystyki, czyli mieszkańcy mieliby jeździć do sąsiednich gmin, aby ten alkohol kupić. Prezydent Niewiadomski również dostrzega takie zagrożenie, ale podkreśla, że na analizy i wnioski przyjdzie czas rok po wprowadzeniu nocnej prohibicji.
3: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Wyniki badań naukowych i kontrole miejskich tężni solankowych wskazują na poważne problemy sanitarne z tymi obiektami. Pojawiają się siedliska bakterii, pleśnie i zanieczyszczenia. Taka tężnia powstaje również w parku Jana Pawła II w Łomży. Wiceprezydent miasta Piotr Sardyński pytany o to, jak samorząd zamierza dbać o to, aby takiego stanu uniknąć, odpowiada, że będzie to leżało po stronie wykonawcy inwestycji.
4: Zgodnie z umową z wykonawcą, przez 3 lata to wykonawca będzie miał w swoim zakresie utrzymanie w taki sposób bezpieczny tej tężni i mam przekonanie, że będzie robił to w sposób profesjonalny, skoro zgłosił się do przetargu. My oczywiście zawsze badamy oferty, czy dany wykonawca jest w stanie zrealizować zakres zamówienia i tak jak wspomniałem, tym zakresem jest również utrzymanie tej tężni, aby ona funkcjonowała w sposób sprawny, bezpieczny i to już będzie leżało po stronie wykonawcy. Później oczywiście będzie już to w zakresie bieżącego utrzymania miasta Łomża.
1: Tężnia w parku Jana Pawła II powinna być ukończona w październiku bieżącego roku, a z kolejnymi faktami tygodnia wracamy do Państwa już po krótkiej przerwie muzycznej.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Kampanie prozdrowotne, warsztaty i szkolenia to tylko część inicjatyw, które zostaną zrealizowane przez Radę Seniorów z województwa podlaskiego. Dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych trafiło do 20 organizacji w ramach konkursu Współpraca z podlaskimi radami seniorów. Jak zaznacza marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, aktywne rady seniorów odgrywają coraz większą rolę w życiu lokalnych społeczności.
2: To pokazuje, że wspieranie seniorów jest niezwykle ważnym elementem pracy obecnego zarządu województwa, bo myślę, że wszyscy jesteśmy świadomi, że albo jesteśmy seniorami, albo będziemy. Każdy z nas jest któryś z tych dwóch grup. Mnie bardzo cieszy, że tych rad seniorów jest coraz więcej w naszym województwie. Ta aktywność naszych podlaskich seniorów jest coraz większa. Te środki będą przeznaczone na różne szkolenia, inicjatywy, pomysły i działania. Też chciałbym wskazać Państwu, że mamy wiele też różnych innych działań, w których również seniorzy mogą poprzez swoje stowarzyszenie i fundacje korzystać. Jestem przekonany, że te środki są to środki dobrze wydane.
1: Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek dodaje, że przekazane środki pozwolą radom rozwijać wiele wartościowych projektów.
3: Cieszy nas różnorodność tych projektów, cała gama życia społecznego, zdrowie, kultura, turystyka, sport, także rozrywka, chociażby seniorada w mieście Łomży. Namawiajcie swoich, tutaj zwracam się do burmistrzów, wójtów, namawiajcie swoich kolegów do tworzenia podobnych rad w gminach sąsiednich. Wszystkie rady, które wnioskowały do nas, wszystkie rady środki finansowe otrzymały.
1: Wśród beneficjentów znalazły się rady seniorów m.in. z gminy Kulesze Kościelne, gminy Łapy, miasta Łomża czy gminy Choroszcz.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: To kolejna ważna inwestycja dla mieszkańców powiatu ostrołęckiego. Zakończyła się rozbudowa poradni psychologiczno-pedagogicznej w Myszyńcu, mieszczącej się przy ulicy Dzieci Polskich 5. Nowa siedziba ma zapewnić nowoczesne, komfortowe i w pełni funkcjonalne warunki do udzielania pomocy nie tylko dzieciom i młodzieży, mówi starosta ostrołęcki Piotr Liżewski.
4: Piękna inwestycja. Otrzymaliśmy środki z funduszy europejskich dla Mazowsza. Tu dzięki wsparciu województwa mazowieckiego zrealizowaliśmy tę inwestycję. To wsparcie finansowe, poradnia psychologiczna, pedagogiczna w Myszyńcu. To duża instytucja, największa w regionie. Ma bardzo dużo osób podopiecznych, wspomaga nie tylko młodzież, ale też rodziny, rodziców, które borykają się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jest to ważna dziedzina w powiecie ostrołęckim.
1: Jak dodaje starosta, rozbudowa poradni była konieczna, ponieważ dotychczasowe pomieszczenia nie odpowiadały już rosnącym potrzebom.
4: Ta poradnia mieściła się w zespole szkół powiatowych. Było ciasno, trudne warunki. W tej chwili mamy nowoczesny, piękny budynek wyposażony w sale dydaktyczne, w sale do rehabilitacji. Mamy też sale konferencyjne. Budynek nie ma żadnych barier architektonicznych. Na pewno nie tylko pozwoli na rozwój tej placówki, ale też ułatwi takie codzienne funkcjonowanie i uczniów, ale też całej kadry pedagogicznej.
1: Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 4 miliony złotych. Czas wakacji to nie tylko okres odpoczynku i letnich wydarzeń, ale także intensywnych remontów. Tak jest w Miejskim Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży, gdzie trwa modernizacja klubu Popart. Rozpoczęła się całkowita wymiana podłogi, która służyła od lat 80. W jej miejsce pojawi się nowy, wytrzymały parkiet dostosowany do organizacji koncertów, spektakli i tanecznych wydarzeń, mówi Krzysztof Zemło, dyrektor MDKD ŚT w Łomży.
5: W słynnym klubie, w którym grała cała czołówka polskiej sceny muzycznej, odbywały się tańce różne i ta podłoga już była po prostu powybrzuszana i była pościerana. Jesteśmy w trakcie remontu, wymiany tej podłogi, żeby ta przestrzeń była z jednej strony przyjazna, ale to jest jedyna przestrzeń, która jest u nas dostępna dla odbiorców niepełnosprawnych. Także jest to dla nas bardzo ważny remont, bardzo się cieszymy, że go robimy.
1: Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, remont zakończy się już na jesieni. Na realizację inwestycji placówka otrzymała 180 tysięcy złotych z programu Infrastruktura Domów Kultury z rezerw ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: To będą pierwsze takie pociągi w regionie. Województwo podlaskie zakupi dwa pierwsze hybrydowe składy kolejowe, które będą obsługiwać regionalne połączenia. Umowa z firmą Newag została podpisana podczas konferencji prasowej. To historyczna inwestycja, która przede wszystkim poprawi komfort podróżowania mieszkańców, mówił podczas konferencji marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem.
2: Podpisujemy umowę historyczną na pierwsze w historii naszego województwa zespoły hybrydowe. Czyli te, które mają i napęd elektryczny, i napęd spalinowy, co pozwala, że taki zespół będzie mógł jeździć w miejscach, gdzie też ta sieć trakcyjna, sieć elektryczna kończy się. To, co właśnie umożliwia ten właśnie napęd hybrydowy na dwa takie zespoły. Cała wartość to jest prawie 118 milionów złotych. 80 milionów pochodzi z naszego programu Fundusze Europejskie. Ta umowa ma pewną opcję, że będzie mogła zostać zwiększona o kolejne 4 zespoły trakcyjne.
1: Jak podkreśla Józef Michalik, wiceprezes zarządu Newag S.A., nowe pojazdy łączą zalety pociągów elektrycznych i spalinowych, dzięki czemu sprawdzą się na różnych liniach kolejowych.
3: Są to pojazdy na dzień dzisiejszy w tym zamówieniu podstawowym trójczłonowe o pojemności 138 pasażerów na miejscach siedzących, 158 dodatkowo na miejscach stojących, dwunapędowe. Te pojazdy mogą być eksploatowane w trakcji elektrycznej, wtedy kiedy jest napięcie zasilające dostarczane przez pantograf do pojazdów, ale mogą również być eksploatowane w trakcji spalinowej. 4 silniki spalinowe, które fizycznie są zabudowane w tym pojeździe, umożliwiają eksploatację w trakcji spalinowej tych pojazdów z prędkością 120 km. W wersji elektrycznej również 4 silniki, ale elektryczne umożliwiają eksploatację tych pojazdów z prędkością 160 km na godzinę.
1: Wartość jednego pojazdu to blisko 59 milionów złotych, a całe zamówienie opiewa na niemal 118 milionów. Inwestycja otrzyma 80 milionów złotych z dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego, natomiast pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu województwa. Już za miesiąc uczniowie wrócą do szkolnych ławek. W tym czasie między innymi w Łomży trwają prace w szkołach mające na celu podniesienie komfortu uczniów. Między innymi w szkole podstawowej numer 7 remontowana jest część sal, a także zmieni się korytarz, mówi wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski.
4: Które już uczniowie szkoły numer 7 oraz rodzice myślę, że dobrze orientują się, że ten korytarz był trochę niebezpieczny, więc nastąpi wymiana podłogi na tym korytarzu i myślę, że teraz już będzie zupełnie inna sytuacja. Na pewno będzie to sytuacja komfortowa dla uczniów i rodziców też tej szkoły. W szkole podstawowej numer 4 również będzie odmalowanie sal, w szkole podstawowej numer 9. Myślę, że tak naprawdę każda ze szkół mniejszy, większy zakres prac remontowych czeka.
1: Zastępca prezydenta podkreśla, że cieszy się z tego, iż z roku na rok szkoły pięknieją i spełniają wymogi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
4: Dobrze wiemy, że od razu tutaj wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić, ale co roku naprawdę coraz więcej sal jest remontowanych i w tej chwili myślę, że już niewiele zostanie zaleceń, które aktualnie posiadamy, więc z tego naprawdę bardzo się cieszę.
1: W tym roku początek roku wypada we wtorek, 1 września.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Wakacje na kulturowo. Pod takim hasłem Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza najmłodszych na kolejne wakacyjne wydarzenie. W najbliższą środę, czyli 12 sierpnia w sali widowiskowej Kokis odbędzie się spektakl Piraci i Wyspa Skarbów w wykonaniu Teatru Blaszany Bąbelek. Do aktywnego spędzania letniego czasu zaprasza burmistrz Kolna Andrzej Duda.
5: Mamy naprawdę kilka imprez dla dzieci, które jeszcze przed nami, bo oczywiście już sporo było. Mamy wakacje na kulturowo z Kokis, mamy wakacje na sportowo z Kokis. Te imprezy już się rozpoczęły, ale będą trwały do końca wakacji. Przed nami też wakacje z teatrem. Teatr dla dzieci, Piraci i Wyspa Skarbów. To wszystko przed nami. Dużo imprez, dużo zabawy. Także zachęcamy wszystkich, którzy będą mogli skorzystać z oferty naszego Kokisu.
1: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, początek o godzinie 17, a po krótkiej przerwie muzycznej wracamy z kolejnymi faktami tygodnia.

0: rana. To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Święty Wawrzyniec już niebawem oficjalnie stanie się patronem Łomży. To ważny moment nie tylko dla wiernych, ale także historii miasta. Uroczystość ustanowienia świętego Wawrzyńca opiekunem Łomży odbędzie się już w najbliższy poniedziałek. Jak mówi prezydent Mariusz Chrzanowski, z pomysłem wyszli sami mieszkańcy.
2: Inicjatywa obywatelska, grupa mieszkańców założyła komitet, spotkała się w ratuszu ze mną, z przewodniczącym Rady Miejskiej, z propozycją, żeby Łomża miała swojego patrona. Ten wybór padł na świętego Wawrzyńca. Oczywiście grupa inicjująca przedstawiała swoje argumenty. Wiem o tym też, że grupa spotkała się z biskupem Januszem Stepnowskim. Ta grupa zebrała 1600 podpisów i Rada podjęła stosowną uchwałę. Później nastąpiło zatwierdzenie też przez Stolicę Apostolską. Bardzo szybko, można powiedzieć.
1: Główne uroczystości rozpoczną się od mszy świętej w Łomżyńskiej katedrze pod przewodnictwem biskupa Janusza Stepnowskiego.
2: Zgodnie tutaj też z rozmowami z ekscelencją, chcemy, żeby w taki sposób uroczysty 10 sierpnia, czyli w dniu patrona świętego Wawrzyńca, była najpierw uroczysta msza święta w katedrze łomżyńskiej o godzinie 12, a następnie później uroczysta sesja Rady Miejskiej w Hali Kultury godzinie 13:30. Łomża nie ma swojego patrona i bardzo ważne jest w dzisiejszych czasach, żeby też wzorować, odwoływać się do ideałów.
1: Pierwszy kościół, który powstał na ziemi łomżyńskiej, poświęcony był świętemu Wawrzyńcowi. Święty Wawrzyniec będzie pierwszym oficjalnym patronem Łomży.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Trwa modernizacja stacji uzdatniania wody w ciepłowni miejskiej w Łomży. Inwestycja prowadzona jest etapami. Obecnie rozpoczął się trzeci etap prac, obejmujący montaż nowoczesnych urządzeń technologicznych. Remont ma zapewnić bezawaryjną pracę stacji na kolejne lata, podkreśla prezes MPC-u Radosław Żegalski.
3: Uzdatnianiem wody sieciowej, czyli tej wody, która krąży w rurach 80 km ponad rur, mamy w mieście, które zasilają w ciepło węzły cieplne. I to jest bardzo ważny element działania tego systemu, ponieważ jakość tej wody musi być odpowiednia po to, żeby i rury, i te urządzenia, które są zasilane w ciepło, najdłużej mogły funkcjonować bez żadnej awarii.
1: Jak mówi Adam Podbielski, główny technolog ciepłowni miejskiej, modernizacja stacji przełoży się nie tylko na sprawniejszą pracę całego systemu, ale również poprawę jakości wody trafiającej do sieci.
4: Ma przede wszystkim przynieść dwie rzeczy. Ma podnieść jakość, czyli poprawić jakość wody do sieci, ale również też ma zapewnić nam większe bezpieczeństwo w układach tutaj awaryjnych, gdy tej wody potrzebujemy zdecydowanie więcej. W tym celu powstały dwa zbiorniki po 75 metrów. One zapewnią nam bezpieczeństwo pracy układu i podniosą jakość podawania wody do sieci. W gruncie rzeczy odbiorcy będą mieli bardziej stabilne warunki zasilania.
1: Całkowity koszt remontu to blisko 2,5 miliona złotych. Zakończenie modernizacji planowane jest przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Zdarzają się ogromne dewastacje, mówił na naszej antenie dyrektor MPGKiM w Łomży Marek Olbryś o mieszkaniach komunalnych. Podkreśla, że osoby, które dostają mieszkania za darmo, o nie nie dbają i swoim zachowaniem narażają na niebezpieczeństwo innych lokatorów.
5: Czujniki czadu, ludzie wyjmują baterie, przeznaczają je dla własnego użytku. Zagrożenie dla życia to jest bardzo duże wtedy, jeżeli baterie się wyjmie z czujnika, to on po prostu nie działa. Zdarzają się olbrzymie dewastacje. Przykładem tego jest budynek przy ulicy Kamiennej 11, gdzie nowy, dobry budynek po prostu jest już tak bardzo zniszczony. Ale to jest takie powszechne. Ktoś dostaje mieszkanie za darmo i czuje się, że to ktoś za niego to naprawi, pomaluje i jest okej. Okay. Roszczeniowość jest wielka, a dbałość mała.
1: Marek Olbryś podkreśla, że przez ustawę z 1994 roku, która pozwalała na wykup mieszkania komunalnego nawet za 20% wartości, zasób miasta w tego typu lokale jest mocno ograniczony. Dodaje, że mieszkania komunalne powinny być dla osób, które są uzależnione od czyjejś pomocy.
5: Nie, że coś komuś się należy, bo tata miał ten lokal komunalny, rodzice umierają, młody człowiek wchodzi w ten lokal i on dziedziczy ten lokal po rodzicach. I może tam mieszkać razem z rodziną swoją, jak się ożeni, jak założy rodzinę, tak? No coś nie tak, bo mieszkanie komunalne to powinno służyć ludziom, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. Są z niepełnosprawnościami ludzie i tak dalej, nie mogą...
6: To dlaczego tak nie ma? Obecnie.
5: Ustawy, inne przepisy obowiązują gminę do takiej pomocy, tak?
1: Obecnie na liście osób uprawnionych do otrzymania miejskiego lokalu w Łomży znajduje się 247 rodzin. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży testował nowe rozwiązanie. Na jednej z łodzi elektrycznych zamontowana została fotowoltaika. Jeżeli ten pomysł się sprawdzi, to pojawi się ona na pozostałych łodziach. Dzięki temu usprawnimy ich funkcjonowanie i będą one niezawodne, mówi dyrektor MOSiR-u Bernadeta Krynicka.
7: Bo wiadomo, że akumulator, energia się wyczerpuje, trzeba to naładować. Taka łódź z panelem fotowoltaicznym będzie poruszała się w nieskończoność, więc dziś właśnie jest taki bardzo ważny dzień dla MOSiR-u, dla portu i zobaczycie Państwo łódkę z panelem fotowoltaicznym.
6: Czyli jak to się sprawdzi, to każda łódź będzie miała takie panele?
7: Tak, taki jest plan. Wtedy to jest tak, po pierwsze to podejście ekologiczne, po drugie no zaoszczędzimy na energii, bo to energię, za energię musimy płacić, zaoszczędzimy czas pracy pracowników, więc będzie to wszystko jeszcze sprawniej się kręciło.
1: Dyrektor Krynicka przyznaje, że zainteresowanie wypożyczeniem łodzi elektrycznych jest bardzo duże.
7: W weekendy mamy takie oblężenie, że po prostu no, ludzie muszą czekać, ale też i deski SUP, i rowerki, i kajaki, to wszystko się kręci. I zachęcam wszystkich Łomżan i nie tylko, i okolice, żebyście Państwo zajrzeli do naszego portu, wypłynęli, bo macie ofertę bardzo bogatą i zobaczyli, jak wygląda nasza narew. Jest cudowna, piękna. Na przykład na niedzielę to już tą, która była, to były 3 osoby do pracy, bo chcemy, żeby to było sprawnie.
1: Koszt montażu fotowoltaiki na jedną łódź to blisko 2,5 tysiąca złotych. Teraz czas na przerwę muzyczną, po niej wracamy z kolejnymi faktami tygodnia z naszego regionu.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Będzie nowocześnie, funkcjonalnie i bardzo przyjemnie. W łomżyńskim szpitalu trwa gruntowny remont oddziału dziecięcego. Sale i pomieszczenia przechodzą modernizację, aby poprawić komfort zarówno najmłodszym pacjentom, jak i ich rodzicom. Co ważne, mimo remontu dzieci nadal mogą liczyć na pełen zakres opieki medycznej, mówi Jolanta Gryc z łomżyńskiego szpitala.
2: Na czas remontu oddział dziecięcy został przeniesiony do nowej lokalizacji na drugim piętrze, gdzie dzieci mają naprawdę bardzo dobre warunki. Dzieci, rodzice, opiekunowie, wszystkie świadczenia są realizowane. Dzieci są przyjmowane i praca oddziału jest utrzymana. Prace budowlane potrwają do marca przyszłego roku. Jak tylko zakończą się prace budowlane, przejdziemy wszystkie odbiory, wówczas oddział wróci do swojej nowej, wyremontowanej lokalizacji.
1: Remont jest możliwy dzięki pozyskanym środkom w ramach projektu Interreg Polska-Litwa. Obwodnica Ostrołęki jest ukończona w 65%, poinformował prezydent miasta Paweł Niewiadomski. Optymistyczne dane mówią, że inwestycje uda się zakończyć zdecydowanie wcześniej, bo jeszcze w tym roku, mówił gospodarz Ostrołęki na naszej antenie.
3: Prace idą bardzo szybko. Myślę, że na koniec sierpnia, wrzesień zostanie już część obwodnicy oddana. Odcinek od Ronda Przygoworowskiej do Ronda Nowopomian, tej nowej ulicy, takiej dojazdowej też. Natomiast na tym odcinku związanym z mostem, przyczółki już są zalewane betonem, przynajmniej w dużej mierze z tej strony do osiedla Łęczysk. Planowany termin jest lipiec przyszłego roku, natomiast z różnych tutaj informacji, które mnie docierają od wykonawcy, listopad, grudzień to są realne terminy. Jeżeli po drodze oczywiście jakieś tam warunki pogodowe czy inne zdarzenia nie przerwą tych prac, to jest szansa, że minimum pół roku przed, nawet i więcej, ta inwestycja zostanie skończona.
1: Prezydent Ostrołęki podkreślił, że obwodnica przyczyni się do upłynnienia ruchu w mieście.
3: No i ten ruch się myślę, że rozłoży. Kiedyś, jak to inżynierzy projektowali ten układ komunikacyjny, no to dwa mosty do jednego ronda spięli, no to prędzej czy później mogło się skończyć tym, czym się skończyło. Projektowali w latach 90., gdzie ten ruch jeszcze był nie taki, jak jest teraz, więc no powodowało to korki. Myślę, że ta obwodnica to odciąży też Stacha Kondwy, przebudowujemy to trasę wylotową na Olsztyn. Będzie szerzej, więc też no myślę, że i tak już jest generalnie po tych zmianie organizacji na tym rondzie głównym, wjazdowym, to oznakowanie poziome już sprawiło, że ten ruch stał się płynniejszy, a myślę, że po dokąd czyszczeniu tych inwestycji jeszcze będzie lepiej.
1: Koszt budowy obwodnicy Ostrołęki to około 200 milionów złotych.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej idzie bardzo słabo, mówił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski. Funkcjonuje on od 2 lat i ma na celu pomoc samorządom w przygotowaniu do sytuacji kryzysowych dzięki wsparciu finansowemu. Zdaniem starosty procedury trwają zbyt długo. Przypomina, że w zeszłym roku samorządy otrzymały decyzję o przyznaniu środków dopiero w ostatnim kwartale. W tym roku sytuacja nie wygląda lepiej, mówi Lech Szabłowski.
4: W miesiącu marcu złożyliśmy wnioski o środki finansowe na zakupy w zakresie zaopatrzenia Zarządu Dróg Powiatowych w kolejny sprzęt. Drugi wniosek dotyczący dokumentacji technicznej na obiekt podwójnego przeznaczenia, jaki chcemy budować. Mamy prawie połowę sierpnia, nie ma jeszcze decyzji. Te procedury zostały zapisane w sposób taki skomplikowany. Nie wiem dlaczego decyzje w tej sprawie co do uzgodnień na te wydatki zapadają nie na poziomie wojewody, tylko na poziomie ministra spraw wewnętrznych i administracji albo ministra obrony narodowej. To dotyczy pewnie wszystkich samorządów w Polsce. Potem na koniec roku będziemy mieli pewnie problemy z realizacją tych przedsięwzięć.
1: Starosta łomżyński przyznał również, że na terenie całego powiatu jest tylko jedno miejsce, które spełnia wszystkie wymogi schronu.
4: Myśmy wytypowali na terenie powiatu kilkadziesiąt miejsc, które mogłyby stanowić miejsce takie schronienia. One były weryfikowane przez Państwową Straż Pożarną i spośród tych wielu jedynie jedno miejsce na terenie miasta Nowogród, piwnice w budynku szkoły podstawowej prawdopodobnie będą zakwalifikowane jako to miejsce doraźnego schronienia. Wszystkie pozostałe niestety, ale nie spełniają wymogów. I musimy mieć tą świadomość, drodzy Państwo, że takich miejsc na dzień dzisiejszy nie ma.
1: Starosta poinformował, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to obiekt podwójnego przeznaczenia, w którym schronienie znajdzie około 300 osób, powstanie przy ulicy Nowogrodzkiej w 2028 roku. Samorządowiec zachęca do tego, aby każdy zastanowił się nad tym, gdzie może znaleźć schronienie w razie zagrożenia.
0: To były fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
6: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
7: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

0: Weekend będzie słoneczny w całym kraju. Synoptyk Przemysław Makarewicz z IMGW podkreśla, że będzie nieco chłodniej niż w poprzednich dniach.
1: Temperatura wyniesie od około 19 stopni na Pomorzu Wschodnim, około 23 stopni w centrum. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, około 26-27 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych.
0: W niedzielę również będzie słonecznie.
1: Wyraźnie cieplej zrobi się na zachodzie, gdzie temperatura maksymalna zbliży się i miejscami przekroczy na ziemi lubuskiej oraz Dolnym Śląsku 30 stopni.
0: W większości kraju temperatura wyniesie od 24 do 26 stopni, a to jest Radio Nadzieja w sobotę 8 sierpnia.

0: Na zegarach 10 minut po godzinie 9, za 5 minut na antenie Radia Nadzieja, salon dziennikarski.
1: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Dziękujemy bardzo.
1: Salon Dziennikarski Telewizji w Polsce 24 to audycja realizowana wspólnie z portalem wpolityce.pl i Radiem Warszawa na Mazowszu 106 i 2 FM. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam razem dziś z Markiem Formelą, Dorotą Kanią, Stanisławem Janeckim. To goście w studiu. Na łączeniu jest też z nami oczywiście Piotr Semka. Witamy Cię, Piotrze, bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Szanowni Państwo, zaczęliśmy od rapera Eldo. Dla wielu osób pewnie zaskakujące, że taki artysta pojawił się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w związku z rocznicą Karola Nawrockiego, rocznicą tej prezydentury, ale też jakby słyszałem takie opinie i tutaj potwierdźcie albo zaprzeczcie, że w zasadzie ta uroczystość, to wydarzenie było takie jak ta prezydentura. Trochę nieprzewidywalna, trochę surowa, trochę blokerska, ale też z podkreśleniem patriotyzmu, folkloru, no taka Polska bardzo po prostu. Doroto?
3: Ja myślę, że ta rocznica też skłoniła do tego ludzi, żeby pomyśleć, co się stało przez ten rok. I to, co widzieliśmy, ja akurat oglądałam od samego początku, nie mogłam być na miejscu, więc gratuluję realizacji w Polsce 24, bardzo dobrze zrealizowany materiał. Natomiast rzeczywiście to było coś takiego nieprzewidywalnego, ale też widać było taką spontaniczną reakcję ludzi. Czy to nic nie było wyreżyserowane, jeżeli chodzi o obecność. Ludzie się cieszyli i wiele też słyszałam takich opinii, że to jest nasz prezydent i to jest chyba najistotniejsze. To jest bardzo ważne dla Karola Nawrockiego, bo przecież startując po prezydenturę podkreślał, że on nie chce być jakimś takim zamkniętym w klatce, tylko chce wychodzić do ludzi. Zresztą też doskonała rola Marty Nawrockiej, żony prezydenta, która też zbiera doskonałe opinie, przecież wystarczy sprawdzić, jakie były sondaże, prawda, które były robione na rok prezydentury i zarówno Marta Nawrocka, jak i Karol Nawrocki. Większość
1: 56%
3: Polaków,
1: tak, popiera Karola Nawrockiego, to więcej w momencie wyboru. Marta Nawrocka też świetne, pozytywne oceny i bardzo mało negatywnych.
3: To jest, moim zdaniem to też wynika z tego, że oni są bardzo autentyczni, że tam nie ma żadnej kreacji, tak? Mhm. Że nie ma kreacji, że to jest bardzo dużo autentyczności w ich działaniu i ogromna pracowitość, to widać. To jest prezydentura bardzo pracowita. Ja to porównuję do według mnie najlepszej prezydentury, czyli profesora Lecha Kaczyńskiego. Mnóstwo działań na rzecz Polski.
1: O prezydenturze jeszcze powiem za chwileczkę. Na razie sama recenzja tego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Piotrze, do Piotra Semki się zwracam. Jak ty to widzisz? Wymyślone, przecudowane, czy też takie w punkt według ciebie?
2: Jeżeli ten koncept zaskoczył wszystkich, to znaczy, że był oryginalny i ciekawy. Nawet najbardziej niechętni prezydentowi musieli przyznać, że zaproszenie rapera, który jednocześnie jest bardzo patriotyczny, a przeszedł na islam, to zaprzecza rozmaitym stereotypom i prezydent wygrywa wtedy, kiedy zaprzecza stereotypom i dwa, kiedy nie udaje kogoś, kim nie jest. I ten jest tego wychowania na hip-hopie, ale i na demonstracjach ku czci Inki, które Karol Nawrocki i jego koledzy inicjowali, gdzieś się połączył w tym. I jeżeli jest to oryginalne, jeżeli to jest zaskakujące, jeżeli to jest budowanie jakiegoś własnego, nowego, ciekawego rysu prezydentury, no to można powiedzieć, że prezydent odniósł sukces.
1: No tak, gdybyśmy, nie wiem, przylepili takiego rapera do Rafała Trzaskowskiego, mogłoby się wydawać to bardzo wymyślone, takie wydumane, Marku, jak ty to odbierasz? No chłopak z gdańskiego osiedla po prostu tak, ten język też rozumie. Zawsze, nawet Marta Nawrocka, pamiętam, w tym pierwszym wywiadzie dla W Polsce 24 mówiła, tak, to był chłopak w dresie, ale zawsze z książką pod pachą, czyli takie połączenie nieoczywiste tych dwóch światów.
4: Po pierwsze, wydaje mi się, że jednak to miało duże
0: ma to wczorajsze spotkanie, przedwczorajsze, miało duże znaczenie polityczne. To jest taki sygnał Karola Nawrockiego, że ja w życiu kraju, w życiu społeczeństwa, w życiu politycznym, publicznym uczestniczę w sposób jednoznaczny. Mam mandat 10 600 000 Polaków i nie jestem prezydentem, którego próbuje koalicja rządząca sprowadzić do roli zbędnych akcesoriów politycznych w państwie polskim. Więc to w wymiarze politycznym na pewno był bardzo ważny komunikat przekazany koalicji Donalda Tuska, a w wymiarze takim społecznym spotykamy tego samego człowieka, tego samego chłopaka, którego znamy z Siedlec, znamy ze spotkań, kiedy budował czy pisał swoją pracę doktorską, jeździł do Elbląga, zbierał materiały wśród bohaterów, działaczy Solidarności Podziemnej, dokumentował ważny fragment polskiej historii, kiedy spotykał się na Siedlcach, grał z kolegami w piłkę, kiedy miał czas na walkę o obronę tożsamości Westerplatte, o poszukiwanie prawdy o Westerplatte, poszukiwanie tych fragmentów historii Westerplatte, które były przemilczane, i bronił Westerplatte przed tak zwaną gdańską kolonizacją. Myślę, że wszyscy spotkaliśmy przedwczoraj tego samego człowieka, którego znaliśmy.
1: Zanim Staszkowi Janeckiemu oddamy głos, to poproszę o fragment wypowiedzi Karola Nawrockiego, który mnie to się akurat bardzo spodobało, że w ogóle nie wypiera się tych ludzi, którzy w polityce go wypromowali, a stało się to mniej więcej rok temu, no trochę więcej niż rok temu, i tego wsparcia Prawa i Sprawiedliwości, prezesa Kaczyńskiego wcale się nie wstydzi.
4: Wiecie, że przyszedłem spoza polityki. Byłem kandydatem obywatelskim, popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. To odważna decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby poprzeć kogoś takiego jak ja, który nigdy nie był w partii politycznej, zawsze cenił sobie swoją niezależność i przywiązanie do wyznawanych wartości, który skupiał się na pracy instytucjonalnej, urzędniczej w kolejnych instytucjach. To była bardzo odważna decyzja pana prezesa Kaczyńskiego, za którą dziękuję.
1: Stanisław Janecki, to wielu by powiedziało, no mam taki udany rok prezydentury za sobą, to już nie pamiętam tych, którzy mnie wprowadzili, pomogli, wypromowali, podali rękę w polityce.
5: Na co innego zwrócić uwagę? No jasne, ktoś musi wypromować, jak ktoś jest... Karol Nawrocki nie był oczywiście no-name'em, to przecież to nie jest prawdą.
1: Działał na pograniczu polityki, a nie w samej twardej polityce.
5: Zdecydowanie. Jako
1: menedżer, prezes IPN, no to też jest częściowo polityczna.
5: Jako menedżer między kulturą a historią, powiedziałbym, tak? Natomiast jeśli chodzi o samą tę imprezę, bo nie powiem uroczystość, to ona była polska w treści, ale amerykańska w formie. To jest oczywiste, że tu jest dużo inspiracji trumpowskich. Jak się weźmie te wszystkie rzeczy od inauguracji Trumpa, to jest niezwykle eklektyczne i zawiera wszystkie elementy, jakie da się tam zmieścić.
1: Oczywiście, że złośliwcy mówili nam, patrzył się na to, co widział przed Białym Domem, tylko brakuje, żeby oktagon wystawił.
5: Ale to było inne akurat. Choćby dlatego, że co mnie zawsze ujmuje, jak widzę te dzieciaki góralskie grające i śpiewające, one są znakomite. To jest z kolei taki element, który przy pielgrzymkach papieskich się zwykle pojawiał. Ten eklektyzm wcale nie jest szkodliwy, dlatego że mogą się do tego odnieść wszyscy w gruncie rzeczy. Ktoś, kto lubi kulturę popularną, ktoś, kto trochę ma tam większe ambicje, każdy znajdzie coś dla siebie i to było trafione. Właśnie dlatego, że to nie powinna być taka forma, która udaje kogoś innego.
1: Ilu artystów teraz sięga do tej kultury, do folkloru polskiego, tak? Nie tylko do góralskiego, ale także do innych regionów.
5: Ale oczywiście.
1: Mówiłem o tym, że jakby nie wypiera się Karol Nawrocki Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość też nie wypiera się Karola Nawrockiego. Posłuchajmy prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
6: Ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii. Pan rzecznik... był łaskaw powiedzieć tutaj o mojej roli, ale naprawdę nie to jest najważniejsze. To w ogóle nie jest ważne. Ważne jest to, że nasza formacja, podkreślam to, nasza formacja, po pierwsze w skomplikowanym procesie, wychodzącym także poza partię, wyłoniła tego kandydata. Po drugie, przeprowadziła kampanię wyborczą. Po trzecie, w ramach tej kampanii, i to chcę też mocno podkreślić, zorganizowała komitet społeczny.
1: W różnych wyborach, także samorządowych, kandydaci Prawa i Sprawiedliwości czasami narzekali na to, że ta łatka partyjna im ciąży. Tutaj wśród ludzi tego nie widać. To znaczy kompletnie Karolowi Nawrockiemu to nie przeszkadza. To jest pretekstem do ataków politycznych oczywiście, ale to popularność wśród ludzi rośnie.
3: I jeszcze chciałam podkreślić jedną ważną rzecz, bo to nie padło, to jest moim zdaniem bardzo istotne. Kwestia finansowania, bo tak naprawdę to Polacy się złożyli na kampanię Karola Nawrockiego.
1: Tak.
3: Przypomnijmy, że przecież wtedy została zabrana subwencja. Przecież to nie było tak, że Karol Nawrocki dysponował takimi pieniędzmi jak na przykład Rafał Trzaskowski, prawda?
1: Tak, i to nie miało być pieniądze na przejedzenie w partii, tylko właśnie na kampanię prezydencką.
3: I było konto, Polacy wpłacali pieniądze i to był kandydat rzeczywiście wybrany przez Polaków.
1: W tym sensie bardzo obywatelski.
3: Bardzo
1: tak?
3: obywatelski.
1: Finansowany przez
3: Polaków. Przecież wyborów. Dlaczego została zabrana subwencja? Przecież doskonale wiemy, że to nie tylko subwencja została zabrana dlatego, żeby nie miał PiS pieniędzy na bieżącą działalność, tylko chodzi o to, żeby również właśnie, jeżeli chodzi o kandydata na prezydenta, wtedy jeszcze nie było wiadomo, kim on będzie, tak? A tutaj Polacy nagle zobaczyli, że to jest ich kandydat, tak? Że oni będą wpłacać i mimo wszystko, że Tusk zabrał te pieniądze, to jednak sfinansują tę kampanię.
1: Marku, jak ty oceniasz ten styk Karol Nawrocki, Prawo i Sprawiedliwość, największa partia opozycyjna?
0: To jest zawsze taki moment trudny w życiu partii, bo oczywiście jest pokusa, żeby w tym momencie wyborczym postawić na polityka, który jest częścią naszego środowiska. I to jest też...
1: Tak było na początku tego procesu, o którym mówił Jarosław Kaczyński. To znaczy tam naprawdę bardzo długo takim faworytem był Przemysław Czarnek.
0: W tym też kandydat odrzucony był, który z tą traumą do dzisiaj funkcjonuje, ale wydaje mi się, że udało się znaleźć kandydata i o tym mówi prezes Kaczyński, który wyszedł poza ramy polityczne tego środowiska. Liczby demokracji były za Nawrockim, a dlatego były za Nawrockim, że powyżej 7 600 000 głosów, czyli powyżej uzysku Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich wyborach, Karol Nawrocki pozyskał ponad 3 miliony głosów. Pozyskał głosy tych wyborców, których nie pozyskał by nigdy kandydat będący częścią domeny politycznej Prawa i Sprawiedliwości, struktury politycznej Prawa i Sprawiedliwości. I w tym sensie ta odważna decyzja polityczna przyniosła pokwitowanie w wyniku wyborczym drugiej tury. 10 800 000 Polaków wypowiedziało się pozytywnie na temat przedłożenia referendalnego rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu Zjednoczonej Prawicy, co oznacza, że był to zasób większy niż poparcie bezpośrednie dla Prawa i Sprawiedliwości i co oznaczało, że uzyskanie tego wyniku da szansę kandydatowi Zjednoczonej Prawicy na wygranie tych wyborów. I tak się stało. Karol Nawrocki okazał się kandydatem, który trafił w trzewia polskiego patriotyzmu, który w sposób jednoznaczny potrafił też zróżnicować swój przekaz w odniesieniu do głównego kandydata obozu liberalnego. Jeszcze uzupełniając, co Staszek powiedział, no, to spotkanie przedwczorajsze, ono było pierwotnie autentyczne w treści, a jednocześnie nowoczesne w formie. Trochę było tak, jak pisał Debord o społeczeństwie spektaklu i demokracji spektaklu. To zostało dobrze skomponowane.
5: Ale tu trzeba podkreślić rolę samego kandydata. Bo trochę to jest podobne do 2015 roku i wyłonienia Andrzeja Dudy, który jednakowoż był tam związany z politycznymi strukturami Prawa i Sprawiedliwości, ale nie z pierwszego szeregu. Natomiast bardzo istotne w kampanii i jednej i drugiej było to, kim się objawił kandydat.
3: Pracowicza,
5: że przeszedł wszelkie oczekiwania, że zaskoczył wszystkich, także zwolenników, jak i przeciwników, swoimi umiejętnościami. I na plus Jarosława Kaczyńskiego trzeba powiedzieć wyraźnie, że on wyczuwa tendencję, czy jak inaczej powiedzieć, ducha czasu, Zeitgeista po niemiecku.
1: Mówiąc. Język, dziękuję. Może przytoczyłeś.
5: Akurat mówię po niemiecku. Więc na czym to polega? Wtedy, w 2015 roku, chodziło o w konfrontacji z Bronisławem Komorowskim o kandydata jednak kojarzącego się inteligencko. Jednak Andrzej Duda był synem profesorskiego małżeństwa, krakowskiej rodziny inteligenckiej i tamten czas miał pokazać kontrast.
3: Miał matytuł doktora.
5: Bronisława Komorowskiego. Natomiast
1: kontrast tak, bo przecież dostaliśmy też młodego, energicznego człowieka, który potrafi zakasać rękawy i nie patrząc na swoje tytuły doktorskie, po prostu iść do ludzi i się z nimi
3: Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz, chciałam
5: powiedzieć. I to, co decyduje o co wyróżnia Karola Nawrockiego, to jest to, że tak głęboko to jest kandydat ludowy, na wskroś ludowy, w takim bardzo dobrym sensie. Odwołania się do ludu, bo jak się spojrzy na w jakich grupach, na przykład w tych ostatnich wyborach Donald Trump zdobywał poparcie, to też się okazał kandydatem ludowym, chociaż był na wskroś elitarny. A tu w wypadku Karola Nawrockiego zadziałał ten duch czasu, że było zapotrzebowanie na kandydata ludowego, który jednocześnie jest oczywiście doskonale wykształcony, ale tylko dzięki
0: sobie. W obrębie władz partii wymaga olbrzymiej determinacji i odwagi przywódcy,
5: dalekowzroczności.
0: Poza kanon funkcjonowania
3: tej partii. Słuchajcie, ale przecież jakby nie było, prezes Kaczyński to już jest czwarty kandydat na prezydenta, który go wskazał, prawda, i który wygrał. Ale jeżeli chodzi o Karola Nawrockiego, to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Umiejętność, którą nabył, którą miał jako prezes IPN-u, a wcześniej jako dyrektor muzeum, prawda, II wojny światowej. Bo chyba to nie jest nic super odkrywczego, co powiem, ale było wiadomo, że ta kampania to będzie super brutalna, że to jest nic w porównaniu z innymi kampaniami, prawda?
1: Tak, i to musiał być taki kandydat. Na niego, na żonę, na dzieci, na
3: Tak, to
1: na
3: musiał być
1: rodzinę.
3: Taki kandydat, który nie będzie się bał brać na siebie tych ciosów.
1: Jacek Karnowski, którego serdecznie pozdrawiam, zawsze mówi taki kandydat, który musi ustać.
3: Oczywiście musi mówić brutalnie, musi się umieć bić, prawda? To nie chodzi
0: okazało się, że Donald Tusk czasami Murańskiego nie jest w stanie nawet naruszyć.
1: Nie sądził, że trafi na tak ostrego
3: zawodnika.
5: Bo słyszałem to od samego pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, on doskonale się orientuje w boksie. Swego czasu był takim nawet kibicem, zna te wszystkie wagi i tak dalej, i on potrafi zastosować taktykę do tych wag lżejszych i do tych wag cięższych.
3: No więc tutaj wiadomo było, że będzie bardzo brutalna kampania, już kończąc wątek wskazania Karola Nawrockiego, i uważam, że to był najlepszy kandydat, bo to jak nawet rozmawialiśmy, nie wiem czy pamiętacie, jak tylko jeszcze nie był wyłoniony kandydat, to padały właśnie te przypuszczenia o brutalności kampanii, że to musi być ktoś, kto sobie poradzi, który będzie w stanie właśnie te ciosy brać na siebie.
1: Marek tak delikatnie wspomniał o kandydacie odrzuconym, który nie przepracował tego do dzisiaj. Rzeczywiście była taka rozmowa, kiedy Mateusz Morawiecki przyszedł do Jarosława Kaczyńskiego, mówi, dlaczego nie mnie wystawiłeś, i wtedy wprost, może i brutalnie, ale szczerze usłyszał, bo ty tego po prostu nie wygrasz, a tutaj dostaliśmy kandydata, który wygrał. Wracamy do tej...
3: Ale z drugiej strony, przepraszam, wyjdę w słowo, mimo wszystko później ta współpraca była, jak Karol Nawrocki wygrał, prawda? I rozmawiał z prezesem Kaczyńskim, z Mateuszem Morawieckim, to też jest klasa człowieka.
1: Za chwileczkę...
5: Jedno zdanie pro domo suma. Na kolegium redakcyjnym stawialiśmy, Marcin, ja też, na Karola Nawrockiego.
1: Tak było, ale to nie przypisujmy sobie, bo ojców tego sukcesu wielu. Za chwileczkę Piotr Semka, ale jeszcze fragment wypowiedzi pana prezydenta Karola Nawrockiego. Piotrze, za sekundkę prosimy ciebie o opinię, ale jeszcze fragment...
2: Ale będzie już inny wątek,
1: Nie, ten sam wątek, bo to tak naprawdę wypełnienie pewnego takiego sporu, który jest między rządem a prezydentem, i ostra recenzja tego rządu, a Piotr zaraz wróci też oczywiście do tej kandydatury, i dlatego, że PiS nie powinien się wstydzić takiego kandydata, wręcz przeciwnie, powinien przypominać, że to jest zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości.
7: To, co boli najbardziej mnie jako prezydenta Polski, to brak pewnej wizji. Brak wizji rządzących na to, jaka ma być w przyszłości Polska. Brak wizji obecnego rządu. Mam wrażenie, że żyjemy, drodzy Państwo, w pewnym chaosie reakcji na medialne afery, na to, co przedostanie się do opinii publicznej. Często żyjemy w takim przekonaniu, że może uda się oszukać Polaków z najmem krótkoterminowym albo z emeryturami dla artystów, może się nie dowiedzą, nie będzie afery. A ja w tym wszystkim chciałbym zapytać, jaki jest plan? Jaka jest strategia na Polskę, na kolejne 10 lat obecnie rządzących? Kto ma o tej strategii decydować? Gdzie ma być nasze miejsce za lat 10, za lat 20?
1: Piotr Semka, bardzo proszę. Piotrze, czy też pewnie nie widzisz nic zdrożnego?
2: Ja w ogóle ten wątek zostawiam, bo chciałbym wrócić do poprzedniego.
1: Bardzo proszę.
2: Właśnie dlatego nie ma sensu dopuszczanie mnie po materiale, bo po tym materiale powinienem omawiać nowy.
1: To w sensie, do tego materiału też wrócimy, Piotrze. Sens jest zawsze. Bardzo proszę.
2: Dobrze. Nie jest przypadkiem, że środowisko liberalno-lewicowe od lat nienawidzą wyborów prezydenckich. Cały czas słyszymy te teksty, że to jest kandydat, który będzie dzielił, bo powinien wybierać go parlament i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że wybory prezydenckie w największym stopniu pokazują dojście do głosu tych, którym elity liberalne chciały zamknąć usta. I taki charakter pewnego ludowego, pospolitego ruszenia miały cztery kampanie w trzeciej RP. Pierwsza, najmniej dobrze się kojarząca z racji tego, że Lech Wałęsa zdradził swój program, ale ja pamiętam kampanię w 90 roku. Była wściekła kampania przeciwko kandydatowi, którego popierała duża część Polaków. Potem mieliśmy 2005 rok, gdzie na szczęście Platforma była skupiona na Cimoszewiczu, którego brzydkimi chwytami wysadzono z siodła i nie zauważono, że narasta fala poparcia dla Lecha Kaczyńskiego. I wreszcie 2015 rok, który wkraczał Bronisław Komorowski, absolutnie pewny wygranej i którego arogancja skłoniła wielu Polaków do właśnie tego czegoś, co nazywam tym złotym, gwiezdnym czasem po prawej stronie, kiedy ludzie się mobilizują. I to samo miało miejsce w 2000 rok temu, kiedy dla mnie bohaterem tamtych wydarzeń był na przykład słynny Zorro, który przecież był realnie ścigany wówczas. Przecież mieliśmy do czynienia z brutalnym najazdem policji na kamienicę, na której dachu pojawił się w Gdańsku. Ten człowiek pokazał tego ducha niezgody na domknięcie układu i ten człowiek w dużej mierze nadał wspaniałą atmosferę tej kampanii. A doszło do tego jeszcze coś, co Adam Michnik uwielbia mówić. Ja nie mogłem milczeć wobec draństwa. Zawsze to przekręca. Więc iluś Polaków, widząc materiały Onetu o rzekomym sutenerstwie Grand Hotelu, o próbującym wykierować go na jakiegoś oszusta mieszkaniowego, po prostu powiedziało, że to jest draństwo i pójdziemy do wyborów w większym procencie niż w tym, w którym poszły ludzie z kolejki wiarygodne. I był większy procent.
1: Piotrze, a teraz ten procent jest jeszcze większy, bo mamy 56% poparcia, czyli więcej niż wówczas, kiedy Karol Nawrocki był wybierany, a jednocześnie Koalicja Obywatelska jest ciągle na pierwszym miejscu w sondażach. Na czym ten rozdźwięk wyborczy, ten rozdźwięk sondażowy polega? Znaczy, dlaczego ci sami Polacy wspierają rząd koalicji 13 grudnia, ale też widzą absolutnie człowieka numer jeden na scenie politycznej w Karolu Nawrockim?
2: No, wynika to jednak z tego, że rozkładana jest w Polsce rola polityczna prezydenta i rządu. I oczywiście my jako komentatorzy polityczni możemy powiedzieć, że jest tym pewna naiwność, ale jest grupa ludzi, która lubi mieć silnego prezydenta, a często nie wchodzi w politykę albo głosuje w sposób naiwny. Znaczy potrafi to rozdzielić. Ale tego 56% nie byłoby, gdyby nie intuicja prezydenta, jak nie wychodzić ze swojej roli, a jednocześnie nie wchodzić w spory, których może przegrać. Czyli w tym sensie na przykład genialną intuicją uznał, że jego kompetencją jest na przykład polityka orderowa i wykorzystał to do wysłania sygnału do Kijowa, że dalej tak grać się nie da. I te procenty, które są ponad tymi, które... Znaczy rozumiem, że zastanawiam się, jak może być ktoś, kto może udzielać poparcia Nawrockiemu, na przykład głosować na PSL czy Tuska. Otóż okazuje się, że takie rozdwojenie można wykreować i ono jest faktem i prezydent doskonale się do niego dostosował.
1: To do tej intuicji jeszcze dodam moment sporu w Prawie i Sprawiedliwości, kiedy Karol Nawrocki powiedział, będę rozmawiał i z Rozwojem Plus i z Prawem i Sprawiedliwością i nie stanął po żadnej stronie tego sporu w sposób tak otwarty. Bardzo mądre to było, tak? I tutaj też jakby, bo to w jakiś sposób by go zawszufladkowało i pewnie urwało z tych 56%.
3: Ale z drugiej strony w rok inauguracji, w rok zaprzysiężenia podkreślił i rolę prezydenta, prezesa Kaczyńskiego i rolę Prawa i Sprawiedliwości tak w wyborze. Więc tak, to trzeba też mieć na uwadze, że jednak
1: to
3: tutaj...
1: Środowisko, które, prawda, tak to jest, jak mówię, środowisko, podało mu rękę i...
5: Ale ta pozycja, której powiedziałeś, Koalicji Obywatelskiej, przy rosnącym poparciu dla Karola Nawrockiego jest zrozumiała, bo jest związana z tym, że jest postrzegany w obozie rządzącym jako polityk bardzo silny. A polityk bardzo silny jednoczy nawet tych, którzy są niezadowoleni z tego, jak rządzi Tusk, bo tam tak, w jego obozie jest bardzo
1: świetną
5: wielu.
1: Świetną recenzją ciągle dla Karola Nawrockiego jest to, jak i przez kogo jest atakowany. Czysta woda, proszę Państwa, to, co nam obiecano jako czystą wodę, czyli ukradziona Polakom Telewizja Polska, Telewizja Polska w likwidacji, w rocznicę wyboru, zaprzysiężenia pana prezydenta Karola Nawrockiego wysmażyła taki oto materiał. Pokazujemy z różnych względów tylko fragment.
8: Karol Nawrocki zaledwie w ciągu roku zawetował rekordowe 41 ustaw. To więcej niż Aleksander Kwaśniewski przez dwie kadencje. Dlatego politycy koalicji nazywają go wprost wetomatem.
9: Uważam, że on jest bardziej nastawiony na konfrontację z rządem kosztem bezpieczeństwa państwa, kosztem finansów państwa.
8: Przykład? Weto do ustawy wdrażającej program SAFE.
10: Tutaj pan prezydent źle się przysłużył, blokując decyzje, które nam ułatwiłyby wydawanie tych pieniędzy.
8: Oceniał wczoraj premier, dziś w sieci opublikował ranking 5 najgorszych decyzji prezydenta. Wśród nich ułaskawienie starucha oraz weta do ustaw o związkach partnerskich i kryptowalutach. Uregulowanie rynku kryptoaktywów prezydent blokował aż 3-krotnie.
11: Stał na straży interesów złodziei, a nie okradanych.
1: No taka, można powiedzieć, że prawda, ale nie do końca. W każdym zdaniu, które tutaj było, brakło przecinka i takiego dopowiedzenia, dlaczego 3 razy wetował to, dlaczego tyle ustaw jest zawetowanych i tak dalej, i tak dalej.
3: Ponieważ dzisiaj mówimy o głosie ludu, to ja się odwołam do głosu ludu. Mianowicie, jeżeli chodzi o badania wśród internautów, a wiemy o tym, że Polacy to jednak tłumnie korzystają z internetu, zrobiono badania, ten portal Polityka w sieci zrobił badania, czy, żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy weta Karola Nawrockiego to jest obrona przed złym prawem, czy też wręcz przeciwnie. No i co się okazało? Że 72% Polaków uważa, że weta prezydenta to jest obrona przed złym prawem.
1: Co więcej, Dorota, ja mam wrażenie, że to oczywiście nie jest jego wymarzona rola, że wetuje, a nie może prowadzić swojego prawa.
3: Ale oczywiście, znaczy, ale dlaczego? On broni Polaków ale przed złym
1: prawem. Tak, ale chce prowadzić swoją politykę. 22 tak. Ustawy złożone, 21 zamrożonych przez.
3: A przede wszystkim sprawa referendum. Element. Prawda? Sprawa referendum, która została
1: zablokowana. Tak, to była mocna część jakby tego przemówienia, gdzie Senat dokładnie tego dnia nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie kosztów polityki klimatycznej.
0: Marcin jest zakładnikiem Tuska, który kiedyś uroczyście unieważnił referendum w Sopocie. To jest...
3: Nie w referendum w Sopocie, tylko
0: będąc w Sopocie unieważnił ogólnopolskie referendum ogłoszone przez Polski.
1: Uroczyście, tak.
0: Tak, bardzo uroczyście. A referendum jest istotą rozmowy, tym głosem ludu, o którym powiedziałeś.
1: Ale z drugiej strony... Tu nie masz ani referendum, ani ustawy.
3: Ale proszę, zauważcie...
0: Ani tej drogi, ani tej drogi.
3: Zauważcie jedną rzecz. Jak jednak bardzo osobiście Donald Tusk podchodzi do prezydentury Karola Nawrockiego, w tych 5 punktach wymienił ułaskawienia starucha. A przecież przypomnijmy... Starucha, szkoda, że tego nie ma, że nie można tego przypomnieć na wizji, ale Donald Matole, twój rząd obalą kibole. Od tego się wszystko zaczęło przecież.
0: W kolejnej kadencji prezydent ułaskawi Donalda Tuska, czego mu nie życzę, żeby znalazł się w takiej sytuacji.
5: 2014...
0: Ta prerogatywa może być czynna.
3: Przecież pamiętajcie ściganie starucha.
5: W wywiadzie dla Financial Times Donald Tusk określił siebie jako kibola Lechii Gdańsk, który z kumplami łaził po ulicach, żeby szukać zaczepki, żeby się awanturować po prostu. I potem taki człowiek recenzuje. Ale ta cała wścieklizna wypowiedziana między innymi w programie Czystej Wody wynika z jednej prostej rzeczy. Karol Nawrocki nie dopuścił do domknięcia układu. Oni chcieli domknąć ten układ.
1: To zostało powiedziane przez Grzegorza Schetynę.
3: Żeby domknąć system. To się dokładnie domknięcie systemu.
5: Żeby to już nie było żadnej z przestrzeni wolności. Wszystko by było pod dyktando władzy wykonawczej. Zresztą demokracja walcząca Donalda Tuska to jest w nawiązaniu do Karla Schmidta, to jest proste odniesienie się do woli tego, który ma władzę wykonawczą. Reszta władz się w gruncie rzeczy nie liczy.
1: Piotr Semka. Piotrze, ja mam takie wrażenie, że prezydent Karol Nawrocki zachowuje się trochę jak duże gwiazdy światowego formatu, które, a niech tam o mnie mówią, byleby nazwiska nie pomylili. Spływają po nim takie rzeczy, a tak no jakby z okazji tej rocznicy rzeczywiście ponowiony i te plugastwa wylewają się naprawdę hektolitrami.
2: No, to jest sytuacja, w której prezydent po prostu domaga się elementarnego szacunku. I tak jak od pierwszego dnia prezydentury Lecha Kaczyńskiego Donald Tusk z premedytacją wypuszczał swoje bulteliery typu Palikot czy pomniejsze rozmaite postacie, aby dezawuowały tą postać, tak tutaj od początku też było założenie takie, że będziemy lekceważyć, ale będziemy żądać akceptowania naszych ustaw. Nie będziemy się konsultować, ale jeżeli prezydent zawetuje, będziemy krzyczeć, że niszczy państwo. Piotr Schetyński zwrócił uwagę, że całkiem niedawno jeden Rzeczpospolitej, jeden z biznesmenów zajmujących się branżą zbrojeniową opisał cały absurd safe. Człowiek jak najdalszy od obozu prezydenckiego. Po prostu system, polski przemysł zbrojeniowy jest teraz zmuszony szukać zamówień w państwach unijnych, mimo że woleliby bardzo często wybrać amerykańskiego partnera. I no, o tym wszystkim prezydent mówił, a teraz Władysław Kosiniak-Kamysz krzyczy, że to był sabotaż i tak dalej. No i to jest bardzo charakterystyczne dla tego sposobu myślenia, ale powtarzam, prezydent wetuje, bo domaga się elementarnego szacunku. Skoro szacunku nie otrzymuje, musi czasami sięgać po taki środek, bo przecież mnóstwo ustaw podpisał.
1: No tak,
2: i
1: tak,
2: dlatego
1: tak, nawet
2: procentowo. Ale to jest właśnie porównywanie z Kwaśniewskim. No.
5: Mhm. 14%.
3: To jest bardzo dobre, właśnie to, na co Piotr zwrócił uwagę, bardzo istotne. Mianowicie nie mówi się o tym, ile ustaw prezydent podpisał, ile wniósł, prawda? Tylko właśnie jest w tej chwili mówienie o wetomacie.
1: 259 podpisał, 41.
3: Jeżeli chodzi o telewizję publiczną, ja mam nadzieję, że kiedyś ci ludzie, którzy w tej chwili właśnie rządzą telewizją, zostaną rozliczeni za bezprawne przejęcie telewizji. Naprawdę mam to ogromną nadzieję, bo to jest
0: oraz
3: po prostu
0: prokuratury.
3: No, więc ja właśnie mówię, a ci, którzy w tej chwili są funkcjonariuszami, po prostu nigdzie w żadnej przyzwoitej redakcji nie znajdą pracy.
1: W dużej części ta prezydentura Karola Nawrockiego jest dobrą kontynuacją tych wzorców pokazanych wcześniej przez Andrzeja Dudę, ale jest jeden taki element, który zasadniczo to różni. Urealnienie się mówi o tym polityki wobec Ukrainy. No tutaj jest zupełnie inaczej i pan prezydent podczas tej rocznicy także jasno to wyartykułował.
12: Tak, interesem Polski jest to, aby Ukraina i żołnierze ukraińscy radzili sobie jak najlepiej z postsowiecką Federacją Rosyjską. Jak najdalej ich trzymali od Polski. To oczywiste, taka jest strategia państwa polskiego. Niech mordują Sowietów tam, którzy ich napadli i w ogóle nas Polaków to nie boli. W tym zakresie zawsze mogą liczyć na naszą pomoc, bo tam gdzie się bije Moskala, tam Polska pomaga, nawet jak nie bierze udziału bezpośrednio w tej wojnie. Tak jaki jest strategiczny interes Polski. Ale strategicznym interesem Polski jest też to, żeby nie powiewały w Warszawie i w Polsce banderowskie flagi. Można pomagać i można wymagać. Można współpracować po partnersku. Można się rozumieć, drodzy Państwo, w zasadniczych kwestiach. Taka jest nasza wrażliwość. Będziemy pomagać, ale zawsze, zawsze. Mówiąc po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
1: A Piotr Sępka wcześniej powiedział, że ta polityka, ty to Piotrze zaznaczyłeś, że ta polityka wobec Ukrainy mądra, przemyślana, podobająca się, no chyba Karol Nawrocki dobrze wyczuwa ten moment i te nastroje, które teraz są wobec Ukraińców w Polsce.
2: To było widoczne w przemówieniu. Było powiedziane bardzo wyraźnie, że pomoc dla walczącej Ukrainy tak, ale bez tolerowania tego wszystkiego, co nam w działaniach strony ukraińskiej się nie podoba. Jeszcze jedna bardzo ważna była w tym tygodniu wypowiedź pana Schaffernackera, który mówi, że blok senacki tak, ale Braun musi usunąć ludzi, których ewidentnie można utożsamiać z działaniem prorosyjskim. I to było bardzo rozsądne, ale uczciwe wysłanie sygnału, bo Braun próbuje szantażować. Albo mnie bierzecie takim, jaki jestem, albo będziecie odpowiadali za to, że prawica przegra w Senacie. Nie, nie. Prezydent taki szantaż wyraźnie odrzuca.
1: No to wiele tych szantaży odrzuca i bardzo jasno to artykułuje. Staszku, ta polityka polsko-ukraińska w wykonaniu Karola Nawrockiego.
5: Wreszcie odważył się polski prezydent powiedzieć, jak jest, a nie jak powinno być, czy że dla dobra sprawy to musimy albo przemilczać
1: nie teraz, nie ten moment.
5: Tak, albo nawet odrobinę kłamać, ale tym swoim wystąpieniem prezydent zadał cios stronnictwu, które oskarża Prawo i Sprawiedliwość, czy nawet samego prezydenta o jakieś ciągoty rosyjskie. Dlatego, że wścieklizny dostała Maria Zacharowa, rzeczniczka MSZ-u, Ławrowa. Dostała dosłownie wścieklizny, ponieważ uderzył Karol Nawrocki w tę sowieckość, imperializm sowiecki i jednocześnie powiedział, jaka powinna być polska polityka
1: uderzył
5: wobec Ukrainy.
1: Zresztą po raz kolejny jest ścigany przez państwo rosyjskie za obalanie pomników.
5: Kilka minut załatwił jakby te dwie części dyskursu, które mu zarzucają.
3: Ja bym chciała tylko zwrócić uwagę, że to nie jest kwestia wyczucia nastrojów przez prezydenta Karola Nawrockiego, tylko on zawsze tak myślał. Ja pamiętam jeszcze, jak był prezesem IPN-u, miałam z nim kontakt i jeżeli chodzi o poszukiwania oraz pracy poszukiwawczej i ekshumacyjne na
1: To nie jest w odpowiedzi na oczekiwania.
3: To nie jest absolutnie, że wyczuwa nastroje, bo są antyukraińskie nastroje, bo są takie w tej chwili w Polsce. I to też króciutko. Wydaje, że to nie są bezzasadne, dlatego że tyle podmogliśmy Ukrainie i to, co w zamian dostajemy, no to jednak to jest skandaliczne.
1: To zawsze powtarzam,
3: prawda?
1: Załęski nie wie, jaką krzywdę
3: swoim rodakom zrobił. Ale Karol Nawrocki zawsze miał takie podejście, jeżeli chodzi o sprawę poszukiwań ofiar Wołynia, jeżeli chodzi o UPA. Jeszcze jakby jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, że kult Bandery jest haniebny, jest niedopuszczalny.
1: I Marek Formel,
3: bardzo ważne, żeby o tym pamiętać.
1: Naszej rozmowy. Tam był taki moment na dziedzińcu, rzeczywiście, jak o tych banderowskich flagach mówił Karol Nawrocki, taki pomruk aż. To chyba najwięcej energii jakby w ludziach wywołało. No jak mają mnie popierać takiego prezydenta, który mówi w zasadzie ich słowami, a naprawdę autentycznie tak myśli. No.
0: To Dorota o tym powiedziała, ale to jest ta sama twarz Karola Nawrockiego, ta sama filozofia, ten sam światopogląd, z którym szukał polskich ofiar na Westerplatte. Ta sama wrażliwość, ta sama...
3: Ale Wołyń przede wszystkim, prawda? W tym kontekście.
0: Ta sama wrażliwość, co na Westerplatte i ta sama wrażliwość, którą domagał się reparacji, czy potrafi to w sposób ewidentny sformułować, czyli stoi na gruncie polskiej racji stanu, polskiej tożsamości, polskiej historii. mówili. Każdy polityk, który mówi po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, nie może iść inną drogą niż ta, którą wytyczył w sposób publiczny, za którą opowiedziało się tyle milionów Polaków. Jeszcze zdanie do sytuacji politycznej w Sejmie czy w parlamencie. No, jeżeli wetował tak często, to poinformował Donalda Tuska, że konstytucyjne uprawnienie prezydenta obejmuje współdziałanie. Poinformował i wyedukował premiera, że nie jest jedynym uczestnikiem polityki.
1: Trzy razy prawo wykonawcy związane z kryptowalutami wetowane, tak, bo trzy razy tak. Zła ustawa przesłana do Kancelarii Prezydenta. Szanowni Państwo, Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Radio M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Opolskiej, Radio Via w Rzeszowie. To są stacje dziennikarskie, które transmitują i retransmitują Salon Dziennikarski. Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Dorota Kania, Marek Formela, Stanisław Janecki i Piotr Semka. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję Państwu za dziś. Za tydzień o tej porze w studiu zasiądzie już Jacek Karnowski i wszystko wróci na swoje tory. Dziękuję i do zobaczenia.

Na zegarach 7 minut po godzinie 10. Sobotę spędzacie Państwo z Radiem Nadzieja. Już za kilka minut na naszej antenie audycja Bankomat.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 9 sierpnia plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na Placu Gminnym w Rutkach. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.
2: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
3: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
2: Gospodarczy przegląd tygodnia.
3: A oto, co się wydarzyło. Inflacja w górę. Rząd podwyższy drugi próg podatkowy. Prace trwają. Cashback umacnia się na polskim rynku. Polska szóstą gospodarką Unii Europejskiej. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

Teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, na którym miejscu w Unii Europejskiej znajduje się Polska pod względem poziomu bezrobocia. Poprawna odpowiedź to na drugim po Bułgarii i na Cyprze, które ex aequo są na miejscu pierwszym. A najszybciej nadesłał ją

0: pan Dariusz Dobras. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
1: Poniedziałek.
0: Tydzień rozpoczął się od bicia rekordu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Musieliśmy na to czekać blisko 20 lat, bo od października 2007 roku. W poniedziałek indeks największych spółek WIG20 osiągnął poziom 3955 punktów. Motorami wzrostów są spółki energetyczne i największe banki. W lipcu inflacja poszła w górę. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym miesiącu inflacja skoczyła do 3%, podczas gdy miesiąc wcześniej wyniosła 2,5%. Po 4 miesiącach zaskoczeń tym razem odczyt wpisał się w prognozy ekonomistów, a do wzrostu inflacji najbardziej przyczyniły się drożejące paliwa. Mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.
2: W ciągu miesiąca paliwa wzrosły o blisko 14%. Wzrost cen w Polsce średnio powstrzymują nadal ceny żywności, które kolejny miesiąc z rzędu spadają. Ten efekt dezinflacji na żywności nie będzie jednak trwał bardzo długo. Susza, która wpływa w ogromny sposób na tegoroczne zbiory, odbije się na cenach już w drugiej połowie roku.
0: Pełne dane o lipcowej inflacji poznamy w połowie sierpnia.

0: wtorek.
1: Resort finansów pracuje nad podwyżką kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Dzięki temu pensje mogłyby wzrosnąć o kilkaset złotych, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego.
2: To oznacza, że procentowo najwięcej zyskają osoby zarabiające trochę ponad 6 tysięcy złotych brutto.
1: Zdaniem ekonomisty na większą podwyżkę kwoty wolnej nie ma pieniędzy w budżecie państwa.
2: O ile z indywidualnej perspektywy te kilkaset złotych netto dodatkowo dla niektórych znaczy dużo, dla niektórych mniej, to koszt całej operacji podwyższenia kwoty wolnej od podatku dla naszych finansów publicznych jest bardzo duży. I to może niestety oznaczać w przyszłości konieczność podwyższania obciążeń podatkowych lub ograniczania różnego rodzaju wydatków publicznych.
1: Podwojenie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych to jedna z obietnic rządu Donalda Tuska. Nie będzie na razie darmowej wody w restauracjach. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z tego pomysłu w ramach ustawy o opakowaniach. Przepisy o darmowej kranówce w restauracjach zostaną jednak zaproponowane w ramach osobnej ustawy, poinformował rzecznik resortu. Ciąg dalszy nastąpi.

0: yeah. Under pressure, pressure.
1: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
2: Słuchacie Bankomatu. Środa.
1: W czasie upałów ZUS zachęca klientów do e-wizyt. Taką możliwość mamy od 6 lat. Wystarczy komputer albo smartfon i połączenie z internetem, przypomina Wojciech Ściwiarski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie mazowieckim.
3: Podczas e-wizyty można m.in. skonsultować się z doradcą emerytalnym, z doradcą płatnika składek, czy z doradcą do spraw ulg i umorzeń oraz potwierdzić swój profil w e-ZUS-ie. Aby skorzystać z e-wizyty, nie trzeba instalować żadnych aplikacji. Wystarczy urządzenie z kamerą i mikrofonem oraz dostęp do internetu. Rozmowę online można zarezerwować na dwa sposoby: poprzez stronę internetową zus.pl lub przez aplikację mObywatel, wchodząc w zakładkę usługi i wybierając kafelek e-wizyta w ZUS.
1: Rezerwując wizytę przez stronę internetową, trzeba uzupełnić swoje dane, a po umówieniu klient otrzyma maila z potwierdzeniem wideorozmowy i linkiem do spotkania. Osoby, które zarezerwowały taką wizytę w aplikacji mObywatel, mogą połączyć się z konsultantem bezpośrednio. Cashback umacnia się na polskim rynku. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec marca możliwość wypłaty gotówki przy kasie oferowało już blisko 276 tysięcy placówek handlowo-usługowych w całej Polsce, w tym sklepów, supermarketów, stacji paliw, hoteli czy salonów prasowych. Równocześnie rozwija się infrastruktura umożliwiająca realizację tej usługi. Liczba terminali płatniczych przystosowanych do obsługi cashbacku wzrosła do 404,2 tysiąca, czyli o 3,8 tysiąca więcej niż na koniec 2025 roku. Tylko w pierwszym kwartale 2026 roku Polacy zrealizowali 6,3 miliona wypłat gotówki przy okazji zapłaty kartą za codzienne zakupy. W pierwszej połowie 2026 roku banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom blisko 83,5 tysiąca kredytów. To o prawie 7,5% więcej niż rok wcześniej, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Dodatnio dynamikę sprzedaży odnotowano we wszystkich analizowanych sektorach gospodarki. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
2: Czy wiesz, że...
1: Zostały 3 tygodnie wakacji. Ci, którzy dotąd nie odpoczęli, wciąż mają szansę na relaks. Doktor Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich przypomina, o czym warto pamiętać, planując wyjazd.
4: Planując wakacje, bądźmy bardzo ostrożni. Pamiętajmy, przestępcy nie mają wakacji. W internecie mogą pojawiać się fałszywe strony rezerwacyjne. Przestępcy mogą przejmować bądź przejmują konta właścicieli obiektów turystycznych. Wreszcie fałszywe oferty mogą pojawiać się na prawdziwych platformach rezerwacyjnych. Dlatego sprawdzajmy i uważajmy. Nigdy nie klikajmy w jakieś dziwne linki, nigdy nie stosujmy dopłat do już wykonanych rezerwacji. Wreszcie bądźmy ostrożni. Czasami warto wykonać jeden telefon, żeby sprawdzić, czy oferta jest aktualna i nie zepsuć sobie wakacji. Najważniejsze jest, abyśmy w czasie wakacji byli cyberbezpieczni. Dlatego pamiętając o tym, sprawdzajmy oferty i nie ufajmy w 100% w to wszystko, czego możemy się doszukać w internecie.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: W pierwszym półroczu 2026 roku do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 1500 zgłoszeń dotyczących podejrzeń o mobbing. To o 7,8% więcej niż rok wcześniej. Tymczasem 30 lipca 2026 roku prezydent RP podpisał nowelizację kodeksu pracy, która zmienia definicję mobbingu, rozszerza obowiązki pracodawców i wprowadza minimalną kwotę zadośćuczynienia dla poszkodowanych pracowników. Według nowych przepisów nadal konieczne będzie wykazanie uporczywego nękania pracownika, jednak nie będzie trzeba udowadniać długotrwałości zachowań ani ich konkretnego skutku. Znaczenia nie będzie miał również zamiar sprawcy. Minimalne zadośćuczynienie dla poszkodowanego to 6-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie blisko 29 tysięcy złotych. Listę zawodów z najwyższym średnim wiekiem otwierają w Polsce lekarze specjaliści. To 56 lat. Za nimi plasują się dentyści, sprzedawcy na targowiskach, pracownicy ochrony mienia, a także pielęgniarki. Statystycy wzięli też pod lupę zawody, które są zagrożone przez rozwój AI. A mówi o tym Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
2: One koncentrują się wokół pracowników do spraw finansowo-statystycznych, w średnim personelu do spraw finansowych, ale też w pracownikach obsługi biurowej, sekretarkach. To, co wcześniej wydawało się tym zawodem marzeń, wpływ sztucznej inteligencji coraz bardziej zagraża tym zawodom.
1: W Polsce w zawodach zagrożonych pracuje około 3 milionów osób. Ich średnia wieku to 41 lat. Niemal 58% stanowią kobiety.
0: Piątek.
1: Polska szóstą gospodarką Unii Europejskiej w 2025 roku. Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, w 2025 roku nasz kraj był szóstą największą gospodarką wspólnoty pod względem produktu krajowego brutto. Wartość polskiego PKB wyniosła blisko 923 miliardy euro, co przełożyło się na niemal 5-procentowy udział w gospodarce całej Unii. Największą gospodarką Unii Europejskiej pozostają Niemcy z PKB sięgającym 4,47 biliona euro. Kolejne miejsca zajęły Francja i Włochy. Łączna wartość gospodarek 27 państw członkowskich wyniosła w ubiegłym roku 18,8 biliona euro. Najmniejszą gospodarką Unii była Malta. Organizacja wesela to największy jednorazowy wydatek, z jakimi mierzą się młodzi Polacy. 28% respondentów badania Rankomat.pl uważa, że przy ograniczonym budżecie lepiej zorganizować skromniejsze przyjęcie, a kolejne 26% jest zdania, że wesele powinno odbyć się dopiero wtedy, gdy uda się zgromadzić odpowiednie oszczędności. Mówi analityk Grzegorz Demczyszak.
3: Ponad połowa badanych wybiera dostosowanie planów do swoich możliwości finansowych zamiast sięgać po kredyt. Jednocześnie tylko 7% respondentów akceptuje finansowanie wesela kredytem lub pożyczką i to wyłącznie wtedy, gdy przyszli małżonkowie mają stabilne dochody. Z kolei 20% uważa, że w organizacji wesela w miarę możliwości powinni pomóc rodzice pary młodej.
1: A goście nie oszczędzają na prezentach ślubnych. Największa grupa respondentów deklaruje, że wręcza od 700 do 1000 zł. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Największą gospodarką Unii Europejskiej w 2025 roku były Niemcy. Już od 35 lat są one liderem gospodarczym Europy. Polska w minionym roku była szóstą gospodarką Unii. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, jakie państwo ma największą gospodarkę na świecie? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

0: 159 osób utonęło w Polsce od początku kwietnia. Do większości tych tragedii doszło na tak zwanych dzikich plażach. Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej wyjaśnia, dlaczego należy wybierać strzeżone kąpieliska i wypoczywać pod okiem ratowników.
1: To taka plaża, która jest sprawdzona, czyli dno powinno być bezpieczne, jest odpowiednia strefa, w której można spokojnie przebywać i korzystać z tej rekreacji wodnej. Każda inna plaża niestrzeżona nie ma oczywiście zakazu, to nie jest tak, że nie można korzystać z miejsc niestrzeżonych, natomiast niesie to ze sobą duże ryzyko, chociażby takie, że w sytuacji, kiedy już dochodzi do topienia się, nie mamy ratownika pod ręką, trzeba poczekać na to, aż służby przyjadą.
0: Ratownik WOPR Marek Frąskowiak przypomina, że tonący może wciągnąć pod wodę osobę, która próbuje jej pomóc. Wyjaśnia, że dlatego należy podać tonącemu przedmiot, który będzie mógł się chwycić.
2: Tonący brzytwy się chwyta. Jeżeli podamy mu koło, jakąś gałąź, może ręcznik zwinięty, może jakieś dmuchane zabawki, to on tą całą siłę uścisku na tym przedmiocie skupi, a nie na nas, tak? I jeżeli na przykład uchwyci ten ręcznik czy ten materac i trzyma się go kurczowo, to my możemy za drugi koniec tego ręcznika czy materaca spokojnie sobie taką osobę holować.
0: Kilka dni temu na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce życie pod wodą stracili młodzi ludzie, którzy ruszyli z pomocą osobom tonącym. Na zegarach 10:38.

powieści szewnych, drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów.

0: Rolnicy, których uprawy nie zostały zniszczone gradobiciem lub upałami, będą mogli liczyć na odszkodowania. Resort rolnictwa czeka na wnioski w sprawie strat. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przypomina, że można je złożyć poprzez rządową aplikację suszową.
1: Do 15 października można składać wnioski o szacowanie strat spowodowanych suszą. Tu jest specjalna aplikacja, a tutaj decyzje o tym ewentualnym wsparciu dla rolników zapadną. W momencie, kiedy też szkody będą oszacowane w aplikacji, będzie wtedy można podsumować cały sezon.
0: Minister dodaje, że na pomoc będą też mogli liczyć rolnicy, których uprawy ucierpiały wskutek gradobicia.
1: Mamy taką daną, która nas w pewien sposób determinuje, to jest 30%. Strat, bo poniżej 30% to wynika z przepisów unijnych. Nie ma takiego wsparcia powyżej 30% szkód, wypłacamy pomoc odszkodowania.
0: Według raportu systemu monitoringu suszy rolniczej wynika, że w bieżącym sezonie zagrożenie suszą objęło od 40 do 65% gmin, w których uprawiane są różne zboża. W przypadku kukurydzy susza dotknęła co czwartej gminy, owoców ponad 40%.

0: Jeżeli nie macie Państwo jeszcze planów na weekend, to my podpowiadamy, co ciekawego dzieje się w regionie. Parada historyczna, turnieje rycerskie, wybór księżnej i księcia festynu, a także konkursy z nagrodami. Tak będzie wyglądał zbliżający się festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Impreza, która co roku gromadzi tłumy, odbędzie się już jutro w Starej Łomży. To wydarzenie to już nasza mała tradycja, mówi wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
1: W naszej przestrzeni społecznej już zadomowiła się ta impreza. W okolicach Łomży mamy dwa obiekty archeologiczne bardzo cenne. Jeden to jest wzgórze, na którym stał pierwszy kościół, gdzie była utworzona pierwsza parafia 1000 lat temu przez świętego Brunona, a drugi tuż obok obiekt archeologiczny to jest staro-średniowieczne grodzisko. I te dwa obiekty pokazujemy Państwu zawsze co roku w sierpniu. Zapraszam teraz wszystkich słuchaczy, przybądźcie Państwo w niedzielę, 9 sierpnia. W przededniu wspomnienia świętego Wawrzyńca w kościele katolickim.
0: Piotr Kłys zaprasza całe rodziny, dodając, że takie wydarzenia to cenna dawka historii.
1: Będziecie Państwo mieli okazję uczestniczyć w wielkim świętowaniu rycerskim. Bardzo fajny rycersko-archeologiczny festyn, na którym przygotowaliśmy niesamowite atrakcje. Po raz kolejny Państwo zobaczycie potyczki rycerzy, pokazy jazdy konnej, a także i przedstawienie, w którym będzie brało udział około 60 rekonstruktorów, w tym seniorzy z gminy Łomża. I serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, bo będzie to jak co roku wielkie święto rodzinne.
0: Festyn rozpocznie się mszą świętą o godzinie 11 na wzgórzu Świętego Wawrzyńca.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
0: Po reklamie.

Zapach świeżo wypiekanego chleba, ludowa muzyka i tradycje, które wciąż żyją. Już w najbliższą niedzielę, czyli jutro w Ciechanowcu odbędzie się 24. Podlaskie Święto Chleba. Jedno z największych wydarzeń plenerowych w regionie, które każdego roku przyciąga dziesiątki tysięcy odwiedzających. To

0: okazja, aby przenieść się w czasie i zobaczyć, jak przed laty wyglądało życie na podlaskiej wsi. Zaprasza zastępca dyrektora Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Anna Wiśniewska.
1: Parada zabytkowych ciągników i lokomobil, oczywiście ceremonia dożynkowa, czyli pokazy żniwne na polu i pokaz mucenia zboża na polu, czyli młockarnia napędzana lokomobilą oraz silnikiem SM. Pokażemy też Państwu stary zwyczaj, obrzęd święcenia zwierząt, który kiedyś na wsi wykonywano w dniu 16 sierpnia. W trakcie tej imprezy będzie można również wziąć udział i zrobić samodzielnie tak zwaną równiankę, czyli tradycyjny polski bukiet żniwny.
0: W programie nie zabraknie również pokazów dawnych prac żniwnych.
1: Będą też otwarte obiekty, więc będzie można zajrzeć do chat, jak wyglądało to życie codzienne. Oczywiście pokaz żniwny, czyli żęcie zboża, sierpę, kosą, podbieranie tego zboża i myślę, że też atrakcją będzie koszenie zboża żniwiarką. Właściwie tego już na żadnym polu, na żadnej wsi nie zobaczymy. Będą nam towarzyszyły stoiska z tradycyjnym chlebem.
0: Uroczystości tradycyjnie rozpocznie msza święta o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem wszystkich świętych na terenie skansenu. Na uczestników czekają również występy kapel i zespołów folklorystycznych, a zwieńczeniem święta będzie koncert Gwiazdy Wieczoru. Na scenie wystąpi zespół Demono. Nasze terenowe studio również zawita jutro do Ciechanowca. Warto być z nami i śledzić nasze media społecznościowe. Będziemy dla Państwa relacjonować podlaskie święto chleba.

0: Od 4 miesięcy wojsko nie obserwuje przekroczeń granicy z Białorusią. Mówi o tym dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał Krzysztof Stańczyk. Dodał, że obserwowane są natomiast próby przekroczenia granicy z Litwą.
1: Ten odcinek jest dozorowany dzisiaj przez ponad 250 żołnierzy z tych dwóch brygad, czyli brygady pierwszej i czwartej warmińsko-mazurskiej. Oczywiście wspieramy Straż Graniczną i to Straż Graniczna mówi, w których miejscach mamy być obecni. Te zadania patrolowe, które realizujemy na północy, na granicy z Litwą, są ciągle zmieniane i stąd też jest sukces taki, że przechwytujemy te osoby nielegalne.
0: Generał Krzysztof Stańczyk mówił też, z czego wynika szczelność granicy z Białorusią.
1: Granicy, która została zbudowana, mówię na granicy wschodniej, pozwala to, że my już widzimy, czy ktoś się zbliża do naszej granicy, czy są nielegalne grupy, które próbują przekroczyć. Otrzymujemy sygnał od Straży Granicznej i wysyłany jest tak zwany QRF i wtedy ci ludzie albo zostają złapani, albo w ogóle nie przekraczają tej granicy.
0: W ocenie dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej Rosja i Białoruś nie zaprzestały hybrydowego ataku na polskie granice, a jedynie go zawiesiły.

0: To inwestycja, która przyczyni się do rozwoju ostrołęckich sportowców. Pod koniec przyszłego roku oddany do użytku ma być nowy stadion lekkoatletyczny przy ulicy Wincentego Witosa. Obiekt będzie nowoczesny, spełniający wszystkie standardy, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
1: Dotychczas płyta główna to żużel, to już lata swojej świetności ma dawno za sobą. Takich stadionów nie jest już bardzo dużo. A teraz ta nowa płyta główna, nowe boisko. Z jednej strony mamy w Ostrołęce bardzo dużo szkółek piłkarskich dla dzieciaków, więc myślę, że ten komfort będzie dla nich lepszy, dla naszej lokalnej drużyny Narew Ostrołęka, ale też w dużej mierze to, co powstaje, będzie dla lekkoatletów. Nasi lekkoatleci, jeżeli trenują, to gdzieś muszą trenować poza Ostrołęką, a my stworzymy te warunki do właśnie rozwoju i nawet organizowania już chociażby różnego rodzaju zawodów na wysokim poziomie.
0: Powstaną nowoczesne skocznie, rzutnie oraz pozostała infrastruktura niezbędna do treningów i rywalizacji. Wartość inwestycji to blisko 18 milionów złotych, a wykonawca ma 15 miesięcy na realizację wszystkich prac od dnia podpisania umowy.

0: Przejazd kolejowo-drogowy na obwodnicy Konarzec został oficjalnie otwarty. To dobra informacja dla kierowców, bo drogą wojewódzką nr 677 można znów przejechać bez żadnych przeszkód, mówi rzecznik PKP PLK Tomasz Łotowski.
1: We czwartek, 6 czerwca został otwarty przejazd kolejowo-drogowy w obwodnicy Konarzec. Tym samym kierowcy mogą już w tym miejscu przejeżdżać bezpiecznie przez tory. Przejazd miał być początkowo otwarty do końca lipca, natomiast konieczne było wykonanie dodatkowych prac przy urządzeniach przejazdowych. Roboty prowadzone są jeszcze przy ulicy Strusiej. Ten przejazd chcemy otworzyć w sierpniu.
0: Utrudnienia związane z tym przejazdem trwały blisko 3 miesiące.

0: Już w poniedziałek święty Wawrzyniec oficjalnie zostanie ogłoszony patronem Łomży. Inicjatywa mieszkańców uzyskała poparcie Rady Miasta i zgodę Stolicy Apostolskiej. 10 sierpnia odbędą się główne uroczystości. Pytaliśmy mieszkańców Łomży, czy pozytywnie przyjmują wiadomość o nowym patronie.
1: Myślę, że tak, że dlaczego miałaby nie mieć?
2: No dobrze, bardzo.
3: Tak, byłaby to taka opieka na świętego Wawrzyńca.
2: No fajnie.
4: No będzie, no i niech będzie. No pewnie, że tak. Ludzie chcą, proszę bardzo. Nic przeciwko. Mieszkam w Łomży od urodzenia, dopiero 76 lat, dopiero. Całe życie byłem wierzący i praktykujący, i moja rodzina, i dzieci, i wszystko. A patronat? Komu to szkodzi? Niech jest tam z góry, może jaki promień dobroci spłynie na nas.
0: W poniedziałek o godzinie 12 w Łomżyńskiej Katedrze będzie sprawowana uroczysta msza święta, a następnie w Hali Kultury odbędzie się sesja Rady Miejskiej, która zwieńczy dzień nadania Łomży pierwszego patrona.

Na antenie Radio Nadzieja zbliżamy się do godziny 12, a więc modlitwy Anioł Pański. Ja już się z Państwem żegnam, życzę przyjemnego dnia. Korzystajmy, drodzy Państwo, z tej pięknej, słonecznej, letniej pogody. Do usłyszenia.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
1: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
4: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
5: Po reklamie.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Radni zdecydowali, Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał miliony na rozwój bazy sportowej. A na koniec sprawdzimy program kolejnego Mazopikniku, tym razem dobra zabawa w budach zasinnych. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Co roku samorząd województwa przeznacza środki na realizację inicjatyw wybranych przez mieszkańców. Projekty są opracowywane i zgłaszane przez Mazowszan, a te, które zdobędą największą liczbę głosów, otrzymają dofinansowanie na realizację. Głosowanie potrwa do 7 września, a udział w nim mogą wziąć wszyscy mieszkańcy województwa, także dzieci. Do głosowania na projekty regionalne i ogólnowojewódzkie zachęca członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
2: Szanowni Państwo, od 31 lipca rusza głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Coraz więcej mieszkańców Mazowsza interesuje się BOM-em, coraz więcej wie o tym, że ich głos ma znaczenie. Zachęcam do tego, żeby głosować na te projekty, które Państwo uważają za najcenniejsze, bo liczba głosów będzie decydować, które projekty będą realizowane.
1: W regionie ostrołęckim wybierać można spośród 26 projektów, natomiast w puli ogólnowojewódzkiej znalazło się ich 59. Więcej informacji na stronie bom.mazowia.pl.
0: Co w naszym regionie?
1: Miliony na infrastrukturę sportową. Sejmik Województwa Mazowieckiego na ostatniej sesji zatwierdził listę beneficjentów Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2026. Na program realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki Mazowsze przeznaczy niemal 30 milionów złotych. O szczegółach marszałek Adam Struzik.
3: Kolejny rok z rzędu realizujemy wspólnie z Ministerstwem Sportu wsparcie dla rozwoju bazy sportowej na terenie województwa mazowieckiego. Pieniądze pochodzą w 60% albo z Ministerstwa Sportu, albo z samorządu województwa. Beneficjenci dokładają 40%. Przeznaczamy na to około 30 milionów.
1: Dofinansowanie otrzyma kilkadziesiąt inwestycji sportowych, w tym boiska, sale gimnastyczne, pływalnie czy bieżnia lekkoatletyczna. Mieszkańcy Mazowsza uzyskają lepsze dostępy do aktywności fizycznej, dodaje członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
4: To bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców całego Mazowsza. Myślę, że to zadowolenie beneficjentów, czyli gmin i powiatów, ale przede wszystkim mieszkańców Mazowsza, którzy będą mieli nową infrastrukturę sportową, nowoczesną i przede wszystkim zwiększymy tę dostępność do uprawiania sportu.
1: Środki zostaną przeznaczone na łącznie 42 inwestycje w naszym województwie.
0: Czy wiesz, że
1: 7 milionów złotych z programu Mazowsze Pomaga przekazał samorząd województwa dwóm warszawskim dzielnicom na przebudowę i modernizację placówek edukacyjnych. O szczegółach tych inwestycji wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
5: Ursynów to remont, modernizacja przedszkola, natomiast dzielnica Wola gruntowna, przebudowa, też modernizacja szkoły. W obu przypadkach samorząd województwa mazowieckiego desygnował na ten cel po 3,5 miliona złotych. Życzymy beneficjentom sprawnej i szybkiej realizacji rozliczenia projektów.
1: Szkoła podstawowa przy ulicy Elekcyjnej zostanie powiększona o nowe skrzydło, a na Ursynowie przedszkole przejdzie gruntowne remont. Obie placówki staną się bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne. O znaczeniu dofinansowania dla Ursynowa mówi burmistrz tej dzielnicy Robert Kępa.
6: Przedszkole przy ulicy Kajakowej, które znajduje się na tak zwanym Zielonym Ursynowie i tam rzeczywiście te potrzeby są niezmienne i cały czas mamy bardzo, bardzo duże zainteresowanie. Od 1 września 2027 to przedszkole ponownie będzie pełne. Dotychczas dzielnica Ursynów to jest ponad 26 milionów złotych uzyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego.
1: W tym roku samorząd województwa w ramach programu Mazowsze Pomaga przeznaczy łącznie ponad 200 milionów złotych na inwestycje w regionie.
0: Warto wiedzieć.
1: Wsparcie finansowe dla uzdolnionych uczniów z Mazowsza. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził regulamin przyznawania stypendiów naukowych na lata 2026-2029. Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz liceów będą mogli otrzymać jednorazowo ponad 7 tysięcy złotych na swój rozwój. O szczegółach i warunkach programu mówiła Magdalena Nowacka, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
7: W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski osób, które jeszcze nie składały na takie stypendium wniosku. W kwestii kryteriów społeczno-ekonomicznych one się nie zmieniły. Tu się bierze pod uwagę dochód na jednego członka rodziny. Czy to jest uczeń z rodziny wielodzietnej, czy jest na przykład uczeń, gdzie jest wskazana niepełnosprawność oraz średnia ocen.
1: Pieniądze będzie można przeznaczyć na różnorodne pomoce naukowe, podręczniki, kursy językowe czy też laptopy. W zależności od wybranego przez ucznia obszaru zainteresowań, wyjaśnia radna województwa Magdalena Nowacka.
7: Uczeń wybiera kategorię, z czego będzie się specjalizował, czyli z czego będzie na przykład poszerzał swoją wiedzę. Jeżeli na przykład wybiera język obcy, może sobie zakupić kurs językowy, może wykupić sobie na przykład wyjazd szkołę językową. To jest poszerzanie tego, co już uczeń, można powiedzieć, umie. Jest tego naprawdę wybitny, ale jeszcze chciałby taką wiedzę koneserską posiąść.
1: Stypendium finansowane jest ze środków samorządowych i państwowych, a także dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
0: Gdzie na weekend?
1: Przed nami kolejny weekend i kolejny Mazopiknik. Tym razem w sobotę 8 sierpnia impreza odbędzie się w Budach Zosinych, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Na uczestników czeka wiele atrakcji, podkreśla zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
8: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą grę, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 8 sierpnia zapraszamy do miejscowości Budy Zosine w gminie Jaktorów na Mazopiknik. Tego wieczoru gwiazdą będzie Landberry.
1: Mazopiknik w Budach Zosinych odbędzie się w sobotę, 8 sierpnia, w godzinach od 13 do 22 przy ulicy Armii Krajowej.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem? Biedronka szuka kierownika lub kierowniczki sklepu w Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę. Blisko domu.
0: Po reklamie.
5: Do you know that bad girls go to hell?

0: Ministerstwo Książek.
1: Na świecie jeszcze nigdy nie było tylu ludzi. A co za tym idzie, nie było tylu ludzi do wyżywienia. Jeszcze nigdy nie było tyle marnowania żywności przy jednoczesnym niedożywieniu całej rzeszy ludzi. Jeszcze nigdy nie było tylu dylematów związanych z produkcją żywności. Jeszcze nigdy nie było tylu diet, stylów życia związanych z jedzeniem. W końcu nigdy wcześniej jedzenie nie było tak związane z podejściem ideologicznym i jeszcze nigdy nie mieliśmy tak dużej wiedzy dotyczącej żywności. Sporo tego jeszcze nigdy. Do tego pojawiają się coraz to nowsze sprawy czy dylematy do rozstrzygnięcia, a co za tym idzie, kwestie produkcji żywności i wyżywienia miliardów ludzi wymagają uporządkowania. Najlepiej w prosty sposób, trafiający do ludzi takich jak ja czy państwo, czyli ciekawych i głodnych wiedzy, ale może bez naukowych terminów. Bo historia ludzkości jest ściśle związana z wytwarzaniem żywności, co determinowało nasz styl życia, osiadania w danych miejscach, migrowania, tworzenia państw. Ale o tym za chwilę. Jest taki naukowiec, Wacław Smil, profesor, nauczyciel akademicki, myśliciel. Jego książki poświęcone energetyce, nowoczesnym technologiom, środowisku naturalnemu czy przyszłości świata z miejsca stają się bestsellerami. Bo profesor Smil potrafi doskonale w zwięzły i zrozumiały sposób opisywać zjawiska, ich konsekwencje i konsekwencje naszych wyborów. Pozostaje przy tym otwarty na polemikę, na inne punkty widzenia. Nie boi się napisać, po której stronie w danym sporze się opowiada, po której stronie stoi i dlaczego, nie obrażając przy tym tych, którzy uważają inaczej. A to dziś bardzo, bardzo cenne. Najnowsza książka profesora, wydana w Polsce, zatytułowana jest Jak nakarmić świat, a wydało ją wydawnictwo Insignis. Nie wiem, czy zastanawiali się państwo kiedyś, dlaczego jemy w większości właśnie te, a nie inne rośliny? Dlaczego uprawiamy głównie pszenicę, zboża i strączki? I które są najbardziej pożądane dla naszego życia i przetrwania? Okazuje się, że nasi przodkowie mieli w sobie mądrość, z której dziś korzystamy, jeśli chodzi o nasycenie kaloryczne, powierzchnię do zjedzenia, czas wzrastania i walory smakowe rośliny. Nie różnimy się tu jakoś bardzo od ludzi żyjących 2000 czy 500 lat temu. Udomowienie roślin, uprawa ich umożliwiła przejście od łowiecko-zbieraczego stylu życia do osiadłego związanego z uprawianymi roślinami i potem udomowianymi zwierzętami. Smil opisuje też, dlaczego udomowiliśmy właśnie te, a nie inne zwierzęta, czyli głównie bydło, świnie i drób. Rozprawia się z oceną dziejową dokonywaną przez historyków, którzy uważają, że zbieracze byli szczęśliwsi, a wraz z rozwojem rolnictwa zaczęliśmy się jako ludzie źle odżywiać, niszczyć środowisko, pojawiły się epidemie i podziały klasowe. Mit szczęśliwego dzikusa nie wytrzymuje skonfrontowania z badaniami, które ujawniają niską średnią życia, niepokój o zdobycie pożywienia, przedwczesne zgony, dzieciobójstwo czy częste stosowanie przemocy. Tyle o przeszłości, chociaż w książce jest o niej naprawdę sporo i jest to ciekawie opisane, z zacięciem naukowo publicystycznym, co ja u profesora Smila bardzo cenię. Jest o teraźniejszości, która w kwestii żywności naznaczona jest jej potężnym marnowaniem, a po drugie dietami obiecującymi spektakularne efekty albo poprzez wyeliminowanie mięsa, albo poprzez nastawienie na jego jedzenie. I tu dla dwóch skrajności nie mam najlepszych informacji. Środek jest dla naszego zdrowia najlepszy. Jest też o wyzwaniach przyszłości, obejmujących zwiększenie produkcji żywności, aby zaspokoić potrzeby 2 miliardów ludzi, redukcję marnotrawstwa na wszystkich poziomach łańcucha żywności i restrukturyzację systemu żywnościowego na świecie, aby zmniejszyć obciążenia środowiskowe. Czy podróż po historii żywności może być fascynująca? Owszem, jak nakarmić świat? Historia i przyszłość żywności to propozycja od wydawnictwa Insignis.
0: Ministerstwo Książek.
1: Ależ to piękna powieść. Wciągnęła mnie ta historia bardzo mocno i nie zawiodła na żadnym etapie jej czytania. Zatytułowana jest Paryska sukienka. Jej autorka to Gabriela Feliksik, a wydała ją Skarpa Warszawska. Bohaterami są Wiktor, 30-letni Francuz, dyrektor w paryskim domu mody i Rosalia, 20-kilkulatka, która skończyła studia i rozpoczęła dorosłe życie. Rozpoczęła je odważnie, bo postanowiła wyprowadzić się z Warszawy do Trzebini, domu, który zostawiła jej w spadku kochana babcia, i uczyć w miejscowej szkole. Rosalia to taka romantyczna dusza, kocha książki, lubi szkicować i nie ma zbyt dużego doświadczenia w miłości. Co innego Wiktor, chociaż nie, on nie wie, co to miłość. Otacza się modelkami, aktorkami, szybko kończy z nimi znajomość, jest przystojny, inteligentny, więc przyciąga kobiety, ale nie jest zainteresowany poznaniem ich bliżej. Kocha tylko dziadka, który stworzył dom mody, w którym Wiktor jest dyrektorem. Dziś ten dom mody podupada, projektanci są słabi, od dawna nie wypuścili kolekcji, która zrobiłaby dobre wrażenie, tak jak kolekcja dziadka tuż po wojnie. Dziadek przed śmiercią mówi Wiktorowi, że odziedziczy połowę majątku, a druga połowa będzie należała do młodej kobiety z Polski, Rozalii. Wiktor jest w szoku. Co mają wspólnego z Polską i jakąś tam Rozalią? Tego nie dowiaduje się od dziadka, ale w testamencie wyraźnie określono, że Wiktor nie może sprzedać firmy bez zgody Rozalii, ani domu niedaleko Bordeaux z winnicą, która przynosi całkiem spore dochody. Oczywiście kobieta też jest w szoku, wiedziała, że babcia w czasie wojny przebywała we Francji, ale nie ma pojęcia, kim był dziadek Wiktora, jakie miał związki z jej babcią i dlaczego zostawił jej Rozalii w spadku połowę majątku. Do tego musi współpracować z tym bardzo przystojnym i pewnym siebie Francuzem, przy którym czuje się brzydka, nijaka, nic nieznacząca. Ale sama posiadłość i okolice są cudowne. Rozalia nie dziwi się, że babcia tak bardzo pokochała to miejsce. Odpowiedzi na dręczące młodych pytania może przynieść pamiętnik Heleny, czyli babci Rozalii. Strona po stronie kobieta dokopie się do trudnej, pięknej i dramatycznej jednocześnie historii rodzinnej z czasów II wojny światowej. A mamy tu zdradę, kolaborację, śmierć, stratę, młodość, marzenia i miłość oczywiście. I to nie taką zwyczajną, ale taką, która wszystko znosi, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie szuka poklasku. Miłość, która narodzi się w czasach mroku i śmierci, dojrzeje w czasach, które zdawały się nie nieść żadnej przyszłości i czasach wymagających najwyższej ofiary. Historia wojenna Francji staje się tłem powieści. A jest to opowieść o kolaboracji, o poddaniu się, o ruchu oporu, o spiskowaniu, o honorze, o hańbie, represjach, zabijaniu i strachu. Tego wszystkiego doświadczą Helena i Adam, babcia i dziadek Wiktoria oraz Rozalii. Mieli marzenie mały sklepik z pięknymi sukienkami i biżuterią, plus odrodzenie winnicy i produkcja lokalnego wina. Ale marzenia w czasie wojny to bardzo niebezpieczna rzecz, bo potem dużo bardziej się cierpiało. A więc wnuki Heleny i Adama będą odkrywali rodzinne historie, o których nie mieli pojęcia i które ich połączą, bo Rozalia będzie musiała zdecydować, czy przyjmie spadek, a Wiktor, czy będzie chciał zawalczyć o siebie, ale tak naprawdę zrobić coś po swojemu, czego naprawdę chce i skończyć z tym nieautentycznym, sztucznym życiem. Dodam jeszcze, że to analogowa książka, w tym sensie, że jej akcja toczy się w tej warstwie współczesnej w 2002 roku, a więc czasach przed smartfonami, przed mediami społecznościowymi. Internet, poczta elektroniczna i telefony komórkowe już były oczywiście, ale w okrojonym zakresie, a to oznacza, że kontakt, poszukiwania, dochodzenie do prawdy wymaga wysiłku, obecności, grzebania w dokumentach, wspomnieniach, spotkań i rozmów. Bardzo żywcze dla czytelnika. Słowem, przeczytałam z wielką przyjemnością paryska sukienka Gabrieli Feliksik od Skarpy Warszawskiej.
0: Ministerstwo Książek.
1: Adam Chowański określa siebie mianem Paryżanina z miłości i wyboru. Prowadzi popularny profil na Instagramie, w którym odkrywa przed followersami tajemnice miasta, te związane z historią, modą i kulturą. Wydał kilka przewodników po Paryżu w formie e-booków, a teraz nakładem wydawnictwa Znak ukazała się książka Polski Paryż, śladem malarek, pisarzy i kreatorów stylu, z pięknymi zdjęciami, co oczywiste, biorąc pod uwagę fakt, że Adam Chowański jest stylistą i ekspertem od mody. A ten przewodnik sprawi, że wasza duma z bycia Polakiem jeszcze wzrośnie. Pewnie też będziecie, drodzy Państwo, zdziwieni, jak wiele polskich śladów w Paryżu jest i jak silne były dawniej związki polsko-francuskie. W końcu Polka była królową Francji, a Francuska królową Polski. Zresztą jest o tym rozdział w przewodniku. Paryż był miejscem szczególnie wybieranym przez polskich emigrantów po upadku powstania listopadowego. Był miastem, które splotło w pewnym momencie losy naszych narodowych wieszczów, chociaż sytuacja każdego z nich była zupełnie inna. I co ciekawe, taki Mickiewicz czy Słowacki nie byli Paryżem zachwyceni. Wydawał im się brudny, chaotyczny, głośny, nieprzyjazny i nie otwierał szeroko ramion dla spiskowców, którzy mogli być zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego Francji. Najgorzej miał chyba Norwid, który zmarł biedny i zapomniany w przytułku. Chopin też nie przybywał do Paryża jako gwiazda scen europejskich. A potem, kiedy okazało się, jak wybitnym był kompozytorem, próbowano go uciszyć, może schować na jakiś czas, to byłoby lepszym słowem, żeby nie był konkurencją. Zresztą on nie lubił występować publicznie, niewiele koncertował, wolał tworzyć. Paryż był miastem, które dawało szansę odważnym kobietom, malarkom, twórczyniom marek kosmetycznych czy tym chcącym studiować. Albo robić karierę naukową, jak Maria Skłodowska-Curie. Maria zawsze pierwsza, jak nazywa ją Adam Chowański, bo oczywiście była pierwsza w tak wielu dziedzinach, sprawach, kwestiach naukowych, że nie będę już o tym mówiła. Była też pierwszą kobietą, do tego emigrantką, która znalazła swoje miejsce w Panteonie. A co z tym, że Francuzi chcą nam Marię odebrać? O tym też pisze autor, przekonując, że wcale tak nie jest. Drąży, jak sama Maria się przedstawiała, jak się podpisywała i z czego wynika to nasze poczucie, że jej polskość jest przez Francuzów pomijana. Francuzi doceniają też wkład Polski w walkę o wolność, o demokrację, co znajduje odzwierciedlenie w tablicach, pomnikach czy miejscach w muzeach, a nawet na Łuku Triumfalnym, gdzie doczytamy się Gdańska, Ostrołęki i Półtuska. Paryżanie docenili też naszą walkę w czasie II wojny światowej i w czasie komunizmu. Solidarność ma również swoje miejsce w Paryżu. Są polskie skwery, place i aleje. Nie miałam o nich pojęcia, Adam Chowański nam te adresy podpowiada. To Polak odpowiada też za krótkie fryzury u kobiet. Antonis Sieradza przybył do Paryża i zrewolucjonizował swoją odwagą i brawurą kobiece fryzjerstwo. A pewna Helena stworzyła kosmetyczne imperium. To jak bardzo splecione są losy polsko-francuskie widać też w kościołach i na cmentarzach, temu też poświęcone są rozdziały przewodnika. Ciekawostka, jeśli lubią Państwo ładne zdjęcia, to najdłuższy cień wieży Eiffla kładzie się na placu Warszawy. A po więcej zapraszam do książki. Polski Paryż, śladem malarek, pisarzy i kreatorów stylu, wydało ją wydawnictwo Znak.
0: Ministerstwo Książek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 9 sierpnia plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na Placu Gminnym w Rutkach. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na

0: całego regionu. Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
0: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
2: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku i śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
4: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Miłosierny Boże, daj życie wieczne w niebie duszom świętym.

Świętej pamięci Reginy, Ludwika i Stefana Gniazdowskich, zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Saków. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. W intencji zdrowia i łask Bożych dla mnie i całej rodziny. Za duszę świętej pamięci Ireny, Bronisława Olszak, Czesławy i Antoniego Kobes oraz ich rodziców. Za duszę zmarłych rodziców i rodzeństwa i za tych, za których nikt się nie modli. Za duszę zmarłych z rodziny Podlaskich i Haberków. Boże błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję za udany zabieg, dobre wyniki Janiny, cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci rodziców, mamę Władysławę, tata Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. O Boże błogosławieństwo, mądrość Bożą dla Krzysztofa. O wszelkie łaski Boże błogosławieństwo dla Roberta. O wszelkie łaski Boże dla Hani. Ojcze niebieski miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary, Ty się tym zajmij. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, jego rodzicom. Odarnie bada dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego syna Mateusza, pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń przed złem, proszę o pokój na Ukrainie. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla synów Tomka z rodziną, Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danusi z rodziną, Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za zmarłych świętej pamięci Martę Gawrych, Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwigę, Anastazę Gorogalskich, Jana i Stanisława Makowskich. O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, jak również dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii, dla mamy i teściowej. Za zmarłych Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodzin Piechowskich, Polkowskich, Cieminewiczów, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego i Tadeusza Serafin. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wybaw nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie. Boże miłosierny, proszę o Twoje błogosławieństwo, opiekę, łaski potrzebne do zbawienia dla męża Krzysztofa. Proszę też dla niego o zdrowie duchowe i fizyczne. Boże Ojcze, proszę z pokorą o Twoje miłosierdzie dla naszych zmarłych z obojga stron Stanisława i rodzinę Piaścik, Kołdy, Skołakowskich, Plonów, Grabowskich, Dąbrowskich, Ciecierskich, Dłużniewskich, Czaplickich i Chojnowskich.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, sierpniowe dni pełne są wspomnień o ważnych wydarzeniach z historii naszej ojczyzny. Pamiętamy o bohaterach Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, bohaterach Powstania Warszawskiego z 1944 roku. Myślimy o jasnogórskich ślubach narodu z 1956 roku i solidarnościowym zrywie z początku lat 80. ubiegłego wieku. Mimo upływu lat te wydarzenia są żywe w naszej pamięci narodowej i pozostają niezwykłym świadectwem heroizmu Polaków, świadectwem ich męstwa, ofiarności, umiłowania ojczyzny i przywiązania do chrześcijańskich wartości. Nawet najeźdźcy potrafili dostrzec, że jako naród z wiary czerpiemy siłę do walki o wolność, że nadzieję na zwycięstwo pokładamy w Bogu. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński wspominał, że po upadku Powstania Warszawskiego służył chorym w wojskowym szpitalu frontowym koło Izabelina. Któregoś dnia zatrzymał go pracujący tam lekarz, oficer niemiecki. Wyciągnął z kieszeni jakąś fotografię i kazał mu ją oglądać. Błogosławionemu Wyszyńskiemu spieszyło się bardzo do chorych i dlatego niechętnie wziął zdjęcie do ręki. To, co na nim zobaczył i co usłyszał od oficera, wstrząsnęło nim do głębi. Figura Chrystusa z frontonu kościoła Świętego Krzyża leżała na warszawskim bruku, a dłoń Chrystusa wskazywała nietknięty napis na cokole: Sursum corda, w górę serca. Wtedy oficer powiedział: jeszcze Polska nie zginęła. Do zdumionego błogosławionego podeszło kilku innych oficerów, a jeden z nich zawołał: Sursum corda, sursum corda. Było to na kilka miesięcy przed wyjściem okupantów niemieckich z Warszawy. Minęło wiele lat. Zdawało się, że nowy reżim komunistyczny na dobre odbierze Polakom nadzieję na prawdziwą wolność. I oto 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie stanął papież Polak. W pamiętnej homilii powiedział: nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na krakowskim przedmieściu. Dzisiaj, kochani, wracam pamięcią do tych wydarzeń sprzed lat, aby w tegorocznym sierpniu, miesiącu abstynencji, jeszcze silniej wybrzmiało nasze wołanie o Polskę silną wiarą i trzeźwością. W walce o wolność wewnętrzną nas samych i wszystkich Polaków musimy pamiętać, żeby swoje serca wznosić zawsze w górę, do Chrystusa. Nie wolno nam się zniechęcać, opuszczać rąk, poddawać się zwątpieniu. Jeśli zaufamy Zbawicielowi, zwyciężymy. Zwracam się szczególnie do osób, które tak bardzo cierpią z powodu nałogów bliskich. Naprawdę nie sposób opisać słowami waszych cierpień, bólu i łez. Zdaje się czasem, że wasze życie legło w gruzach. Tak ważne jest, aby wtedy oczyma ducha zobaczyć rękę Zbawiciela wskazującą napis w górę serca. Jeśli w sercu jest nadzieja, wtedy łatwiej zobaczyć i przyjąć pomocną dłoń życzliwych nam ludzi. Wtedy łatwiej nieść codzienny krzyż. Myślę także o tych wszystkich, którzy walczą o odzyskanie utraconej wolności. Korzystając z koniecznej pomocy specjalistów od uzależnień, nie zapominajcie o umacnianiu wiary otrzymanej na Chrzcie Świętym. Ten, który człowiekowi daje zwycięstwo, ma imię. Jest nim Jezus Chrystus. Święty Jan Paweł II prosił nas usilnie, abyśmy mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyśmy szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Prosił nas, swoich umiłowanych rodaków, abyśmy nigdy nie odstąpili od Chrystusa i nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Kochani, wypełnijmy tę prośbę, pielęgnując swoją wiarę, troszcząc się o życie sakramentalne, o bliską więź z Jezusem. Tym świadectwem żywej wiary dzielmy się w swoich rodzinach i wszędzie tam, gdzie nas Pan posyła. Dzielmy się również świadectwem wolności wewnętrznej, której pięknym przykładem może być dobrowolna abstynencja od alkoholu. Niech ten szczególny sierpniowy czas będzie dla nas wszystkich czasem pełnym nadziei. W górę serca. Szczęść Boże.
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Sierpień, miesiącem trzeźwości. Bez alkoholu, bez telefonu. Uczmy się sztuki życia. Trzeźwość to sztuka życia. Zaczyna się w naszym umyśle. Człowiek jest tym, czym są jego myśli. Trzeźwość często kojarzy się z rezygnacją z czegoś, z ograniczeniem, z odmową picia, alkoholu. Jednak prawdziwa trzeźwość jest czymś większym. To sposób patrzenia na świat. To zdolność rozpoznawania, co mnie buduje, a co mnie niszczy. Człowiek może być wolny od wielu rzeczy, a jednocześnie pozostawać niewolnikiem własnych myśli, własnych racji. Może mieć wszystko, a żyć w ciągłym niezadowoleniu. Może mieć niewiele, a posiadać wewnętrzny pokój. Dlatego mądre życie zaczyna się od pytania, jak ja myślę. Pozytywnie, negatywnie wyciągam wnioski, dręczę siebie i innych. Czy moje myśli prowadzą do dobra? Czy potrafię zobaczyć możliwości, czy tylko problemy? Umysł jest miejscem, w którym rodzą się decyzje. Najpierw pojawia się myśl, potem słowo, potem działanie, a z działań powstaje określony sposób życia, uważny, wdzięczny, hojny. Dlatego warto nauczyć się troszczyć o własne myśli, o higienę swoich myśli. Nie każda myśl, która pojawia się w głowie, jest prawdą. Czasami człowiek mówi sobie, nie dam rady, już za późno, nic się nie zmieni. A przecież wiele historii ludzkich pokazuje, że człowiek potrafi zmienić swoje życie w każdym wieku. Trzeźwy człowiek to nie człowiek, który nie ma trudnych myśli. Oznacza człowieka, który potrafi je zauważyć i wybrać właściwą odpowiedź. Dwóch ludzi patrzyło na ten sam ogród po zimie. Pierwszy powiedział, wszystko tu jest szare, takie brudne, nic tu nie ma. A drugi powiedział, jeszcze kilka tygodni i pojawią się pierwsze kwiaty. Obaj widzieli ten sam ogród. Jeden widział pustkę, nicość, a drugi szansę i możliwość. Różniło ich spojrzenie, a może coś więcej. Coś, czym było wypełnione ich serce. Wiara, nadzieja, miłość. Nie zawsze możemy wybrać to, co nas spotka. Możemy jednak wybrać sposób, w jaki na to odpowiemy. Jakie myśli najczęściej powtarzam? Jakie słowa sobie powtarzam? Zastąp jedną negatywną myśl zdaniem pełnym nadziei.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej. Rozmowy z historykami, duchownymi i pasjonatami lokalnej historii. Święty Wawrzyniec, patron Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze.
3: Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
0: Po reklamie.

0: sieci sklepów Białej Piskiej i Kolnie. Oferujemy wynagrodzenie od 7450 do 8250 zł brutto miesięcznie, atrakcyjne benefity i stabilne zatrudnienie u największego pracodawcy w Polsce. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, potrafisz realizować cele i chcesz się rozwijać, aplikuj już dziś. Szczegóły znajdziesz na stronie pracawbiedronce.pl. Biedronka. Rozwijaj karierę blisko domu.
1: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 9 sierpnia plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się na Placu Gminnym w Rutkach. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda JQ w Ostrołęce, ulica Traugutta 59. Do zobaczenia w Oskarze. Już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia, wójt gminy Łomża zaprasza do Starej Łomży na festyn kultury średniowiecznej na Świętego Wawrzyńca. Przyobleczcie się strój z epoki i zostańcie księżną lub księciem festynu. W programie warsztaty rzemiosła, turnieje rycerzy na koniach, tańce, muzyka i zabawy archeologiczne dla dzieci. Głodni posmakują swojskiego jadła, spragnieni napitków, a ciekawi dowiedzą się o historii regionu i Polski z widowiskiem batalistycznym Krzyżacy. Śmiałkowie będą mogli zmierzyć się w wyborach mocarza gminy Łomża, w których wygraną jest pobyt dla dwóch osób na zamku. Szczegóły na www.gminalomza.pl.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Kim był święty Wawrzyniec? Dlaczego od wieków towarzyszy mieszkańcom naszej ziemi? Jakie ślady jego obecności odnajdziemy w historii miasta i całego regionu? Święty Wawrzyniec, patron Łomży, cykliczna audycja radiowa. Poznaj niezwykłą historię świętego, jego duchowe dziedzictwo oraz miejsca i tradycje związane z jego kultem na ziemi łomżyńskiej.

0: wieczór w dobrym nastroju.
1: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki. Do przemilczenia bałem się powiedzieć: pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr bez końca. Zmieniam sens w żart,